0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
12: Czwartek, 21 dzień maja, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
13: Polska poczeka jeszcze na miliardy z unijnego programu SAFE, choć niedawno rządzący zapowiadali, że zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro trafi do naszego kraju w ciągu kilku godzin od podpisania umowy z Komisją Europejską. Teraz okazuje się, że pieniądze mają zostać wypłacone dopiero na początku czerwca. A więcej o tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
14: W Brukseli słyszę, że nie ma żadnego opóźnienia, że są po prostu procedury techniczne. Samo podpisanie umowy pożyczkowej nie wystarczy do wypłaty 15-procentowej zaliczki. Konieczne jest uzgodnienie porozumień operacyjnych. Określają one ramy czasowe wypłat pożyczki wraz z ich rocznymi pułapami. Dokumenty te precyzują mechanizmy kontrolne oraz dowody potwierdzające realizację celów, co jest warunkiem niezbędnym do przekazywania środków przez Komisję Europejską. Porozumienia operacyjne musi zatwierdzić jeszcze kolegium unijnych komisarzy. Następnie będzie możliwa wypłata, tak więc zaliczki możemy się spodziewać w ciągu 2-3 tygodni.
13: Prawica w Parlamencie Europejskim domaga się całkowitego odejścia od systemu ETS. Debata w tej sprawie odbyła się wczoraj na wniosek europejskich konserwatystów i reformatorów, którzy przekonywali, że europejski system handlu emisjami uderza w gospodarkę i podnosi koszty życia mieszkańców. O tym, co chcieli przekazać m.in. europosłowie PiSu, powie nasz wysłannik Paweł Konieczny.
15: Zwracali uwagę, że ETS w żaden sposób nie przysłużył się do poprawy klimatu.
16: Polityka klimatyczna dobija europejską i polską gospodarkę i jest przyczyną drożyzny. I to jest fakt absolutnie niezaprzeczalny.
15: Mówiła Jadwiga Wiśniewska, a jak dodaje Anna Zalewska.
17: Najbliższe tygodnie to nie tylko projekty ustawy w Polsce, ale również badania, ekspertyzy, które będziemy proponować.
15: Reformy, a nie likwidacji systemu ETS chcą z kolei przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej podkreśla.
18: To, co dzisiaj wyprawia PiS, to tak jakby podpalacz poszedł na protest przeciwko pożarom. Gdzie był pan Duda, ten Solidarności? Dlaczego nie
0: protestował przez 8 lat. Dlaczego pan Morawiecki i pani Szydło też nie protestowali? Nie robili nic. A dzisiaj nagle sobie przypomnieli o ETS-ie i Zielonym Ładzie. Po prostu wstyd.
15: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami do lipca. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
12: To będzie dość miły dzień, obiecują nam to synoptycy. A jeśli chodzi o to, co w tej chwili temperaturowo w naszym pięknym kraju, najzimniej w Lesku, nieco ponad 7 stopni, najcieplej w Lęborku, prawie 18. No, rozrzut temperaturowy jest całkiem niezły. Gdzieniegdzie o poranku ostrzegamy mgły i zamglenia. W ciągu dnia czeka nas zmienne zachmurzenie. Temperatura w wielu miejscach przekroczy 20 stopni, na Podhalu trochę mniej. I tam też możliwe opady deszczu i burze. Zresztą burze zapowiadane są w wielu miejscach południowej i centralnej Polski. Jak sytuacja będzie się rozwijała, sprawdzać będę na bieżąco. Ciśnienie powoli rośnie, biometr jest jak najbardziej w porządku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
20: Anna Kruszewska, zaczynamy podsumowanie, o których wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w środę. Przerażająca nieodpowiedzialność kierowców, informuje Miejska Komenda Policji w Radomsku. Tutaj się mundurowi walczą z plagą pijanych za kierownicą, którzy w ostatnich dniach pobili w powiecie niechlubne rekordy. Drogówka stawia sprawę jasno wobec tak skrajnej postawy na drogach. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej, a sprawcy zostaną ukarani z całą srogością prawa.
21: Problem nietrzeźwych kierujących nadal pozostaje bardzo poważnym zagrożeniem na drogach, co szczególnie niepokoi w ostatnich dniach na terenie naszego powiatu radomszańskiego. Mieliśmy do czynienia z osobami, które decydowały się prowadzić pojazd mając w organizmie bardzo duże ilości alkoholu, sięgające nawet 3 i 4 promili. Pamiętajmy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy, wysokie konsekwencje finansowe. Jednak najpoważniejsze skutki to zagrożenie zdrowia i życia innych osób. Reagujmy również wtedy, gdy widzimy osobę, która może prowadzić pod wpływem alkoholu.
20: Jak mówi aspirant Dariusz Kaczmarek, ponad 3 promile miała 31-latka, która autem przyjechała na stację paliw, by kupić kolejną butelkę. Dzięki czujności pracownika stacji kobieta została natychmiast zatrzymana. Jeszcze gorszym wynikiem popisał się 30-letni kierowca Volkswagena. Mężczyzna jechał wężykiem, a tragedii zapobiegł inny zmotoryzowany, który na bieżąco informował policję o trasie pirata drogowego. Przykłady mnoży oficer prasowy z Radomska.
21: Jedna z takich sytuacji miała miejsce w miejscowości Strzałków, gdzie otrzymaliśmy zgłoszenie o kierującym Volkswagenem poruszającym się całą szerokością jezdni. Zachowanie mężczyzny wskazywało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci potwierdzili te przypuszczenia. Miał około 4 promili alkoholu w organizmie. Kolejny przypadek dotyczył kobiety, która przyjechała na stację paliw, aby kupić alkohol. Miała blisko 3 promili alkoholu w organizmie. To pokazuje skalę nieodpowiedzialności i lekceważenia zagrożenia, jakie stwarza się dla innych uczestników ruchu drogowego. Ostatnia sytuacja to kobieta, która uderzyła samochodem w pylon stacji paliw i uciekła pieszo z miejsca zdarzenia.
20: Pijana kobieta również trafiła do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia. To przypadki tylko z ostatnich dni, podsumowuje aspirant Dariusz Kaczmarek. Reagujmy, by na naszych drogach było bezpieczniej, apelują zgodnie mundurowi. W Częstochowie trwa wielkie odliczanie do końca roku szkolnego, ale urzędnicy odliczają też postępy w modernizacji budynków oświatowych. To jeden z największych programów remontowych ostatnich lat. W wielu placówkach wykonano już blisko 80% prac. Roboty idą pełną parą. O tym, co dokładnie zmienia się w szkołach waszych dzieci. Małgorzata Kmieciak.
22: Najbardziej zaawansowane inwestycje prowadzone są w szkole podstawowej nr 2 przy Baczyńskiego oraz w zespole szkół imienia Bolesława Prusa. To m.in. m.in. ocieplanie budynków, wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania czy oświetlenia. Oprócz wspomnianych dwóch szkół, roboty trwają w SP nr 12 przy ulicy Warszawskiej, w SP 24, w zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 przy Olsztyńskiej oraz w zespole szkół imienia Jana Kochanowskiego. Prace mają doczekać się finału pod koniec października tego roku, a cały program modernizacji szkolnych obiektów kosztuje około 23 milionów złotych.
20: Do wakacji coraz bliżej. Lotniska przygotowują się na większy ruch pasażerski. Przed wyjazdem warto sprawdzić ważność paszportu i dowodu osobistego, by uniknąć problemów tuż przed odlotem. Bądźmy przygotowani wcześniej, nie zostawiajmy formalności na ostatni moment. Mariusz Osyra.
2: Jeśli nie mamy paszportu lub ten, który posiadamy, stracił ważność, pamiętajcie, że 23 maja w wybranych punktach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się tak zwana sobota paszportowa. To już najbliższy weekend. Dodatkowa obsługa mieszkań prowadzona będzie w Katowicach oraz w delegaturach w Bielsku-Białej i oczywiście u nas w Częstochowie. Wizyty będą realizowane od godziny 9 do 14 po wcześniejszej rezerwacji terminu kolejki przez internetowy system zapisów. Akcja ma ułatwić mieszkańcom regionu składanie wniosków oraz odbiór gotowych paszportów poza standardowymi godzinami pracy urzędu od poniedziałku do piątku. Jeszcze jedna informacja. Na miejscu będzie można zapłacić za paszport kartą płatniczą.
3: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoim sprawach.
20: Być rodzicem to wyzwanie, ale też sztuka, którą warto szlifować. Pod koniec maja pojawi się szansa na odkrywanie rodzinnych talentów, informuje Związek Dużych Rodzin 3+. Aktualnie kładzie nacisk na wzmocnienie relacji i kompetencji wychowawczych. Już 28 maja w ramach projektu Family Spot odbędą się bezpłatne warsztaty.
4: Zapraszamy rodziców do udziału w warsztacie pod tytułem Rodzina oparta na mocnych stronach. Profilaktyka uzależnień poprzez rozwój talentów. I to jest naprawdę spotkanie rozwijające kompetencje rodzicielskie. W chwili, kiedy rodzice przebywają na warsztacie, ich dzieci mają fantastyczne animacje, kreatywne, więc na te spotkania zabieramy dzieciaki, ale mają swoją salę i tam w twórczy sposób spędzają bezpiecznie czas z animatorem.
20: Dorośli dowiedzą się, jak wykorzystać mocne strony domowników do budowania trwałych więzi, zaznacza Katarzyna Kaczmarzek. Planowane spotkanie ma też wymiar praktyczny w profilaktyce uzależnień. To zwieńczenie majowego cyklu aktywności, które obejmował warsztaty antystresowe dla młodzieży czy rodzinne malowanie na drewnie. Częstochowskie koło stara się być stale aktywne na rzecz naszych rodzin.
4: Na pewno będzie to warsztat taki przystępny z przekazem, że odkrywanie i rozwijanie mocnych stron stanowi realne wsparcie dla całej rodziny. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać talenty zarówno u dzieci, jak i u siebie oraz czym są one w ujęciu metodologii Gallupa. Szczególny nacisk położony zostanie na wzmocnienie relacji rodzic-dziecko jako kluczowego czynnika chroniącego. Wspólnie stworzymy również listę prostych działań wspierających zdrowie psychiczne w rodzinie.
20: Do włączenia się w zajęcia zachęcała Katarzyna Kaczmarzyk, przewodnicząca Zarządu Związku Dużych Rodzin 3+, koło w Częstochowie. Archidiecezja częstochowska poinformowała o śmierci księdza, kanonika, pułkownika w stanie spoczynku Stanisława Rozpątka. Duchowny był emerytowanym kapelanem ordynariatu polowego Wojska Polskiego oraz byłym proboszczem parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Częstochowie. Posługę kapłańską pełnił także w parafiach wojskowych, m.in. w Kaliszu, Legionowie i Łodzi. Miał 84 lata. W Jaskrowie w gminie Mstów lokalna społeczność wzięła sprawy w swoje ręce. Na skwerze przy zespole szkolno-przedszkolnym pojawiły się nowe ławki, o których postawieniu zdecydowali sami mieszkańcy w ramach Funduszu Sołeckiego. To kontynuacja zmian w tym miejscu. Skwer od kilku lat systematycznie odzyskuje blask. Ma już nowoczesne oświetlenie LED, a teraz stał się jeszcze bardziej przyjazny dla seniorów i rodzin z dziećmi.
3: Radio Jura poleca.
20: Teatr imienia Adama Mickiewicza wyprzedza kalendarz i zaprasza na Dzień Dziecka już od 27 maja. Tegoroczne świętowanie potrwa aż 4 dni, a główną atrakcją będzie gościnny występ Teatru Pinokio z Łodzi. Młodzi widzowie oraz ich rodzice zobaczą widowisko w reżyserii Doroty Abe. To pełna energii opowieść stworzona z myślą o dzieciach powyżej 6 roku życia. Najpierw jednak 27 maja bajka, która zadomowiła się już na częstochowskiej scenie.
23: Tego dnia i dnia następnego, 28 maja o 10 zagramy znany
5: znany już w większości częstochowskiej publiczności spektakl Jak zostać smokiem, bajka japońska. Bardzo muzyczny spektakl, bardzo też mądry i z przesłaniem o chłopcu, który poszukuje swojego ojca zaklętego w smoka. Serdecznie zapraszamy, duża obsada, piękne wizualizacje.
20: Tym samym teatralna scena od 27 do 30 maja zamieni się w przestrzeń pełną niezwykłej scenografii i dynamicznego ruchu scenicznego, gwarantując zabawę na najwyższym poziomie, zapowiada Katarzyna Szeląg. Drugi tytuł to nowość dla miłośników teatru w Częstochowie. Wielki Bass Grow na łódzkiej scenie zdążył już zdobyć serca publiczności.
5: W weekend mamy propozycję gościnną. Teatr Pinokio z Łodzi przyjeżdża do nas po raz pierwszy, żeby zagrać dwa spektakle. Tajemniczy tytuł Wielki Bass Grow to opowieść o chłopcu, który niepocieszony tym, jak wyszedł mu rysunek, wyrzuca go do kosza. Nazywa go Bass Growem, ale wtedy przygody tego rysunku dopiero się zaczynają.
2: Bez względu na wiek będziemy bawić się dobrze?
5: Myślę, że spokojnie można przyjść z całą rodziną. To zdecydowanie spektakl familijny. Zagramy go o godzinie 16 i 18, więc to są takie pory, kiedy rodzice już nawet w sobotę będą mieli wolny czas. Zapraszamy całe rodziny.
20: Z Katarzyną Szeląg z Teatru Mickiewicza rozmawiał Mariusz Osyra. Jeśli chcecie sprawić swoim pociechom prezent nieco wcześniej niż 1 czerwca, warto już teraz zarezerwować miejsce na widowni. Szczegółowy harmonogram pokazu znajdziecie w kasach oraz na stronie internetowej Teatru Mickiewicza.
3: Sport w Radiu Jura.
20: W Rakowie Częstochowa kolejny ważny rozdział dobiega końca. Po 5 latach gry klub opuszcza Zorana Nasericza. Jego kontrakt nie zostanie przedłużony i zawodnik odejdzie wraz z końcem sezonu 2025-26. Chorwat trafił do Rakowa w lutym 2021 roku, a zadebiutował w marcu w meczu z Krakowią. W czerwono-niebieskich barwach rozegrał 149 spotkań, zdobył bramkę w starciu z Pogonią Szczecin i wielokrotnie wyprowadzał drużynę na boisko jako kapitan. W tym czasie sięgnął po mistrzostwo, 3 wicemistrzostwa, a także 2 puchary i 2 superpuchary Polski. Grał również w fazie grupowej Ligi Europy i Pucharowej Ligi Konferencji. Raków żegna jednego ze swoich najbardziej doświadczonych obrońców.
12: Nareszcie wróciły bardziej przyjazne temperatury. Dzień też powinien być całkiem niezły, bo i słońce za naszymi oknami wprowadza sporo radości. No to zaczynamy radośnie. Czwartkowy poranek. Marek Moc, kłaniam się nisko i zapraszam.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Czas na kartkę z kalendarza. 21 dzień maja to czwartek, to również 141 dzień roku. 28 minut przed piątą wzeszło słońce, zacznie zachodzić 28 minut przed 21. Równo 16 godzin dzisiejszy dzień potrwa. Przybywa go. Oj, przybywa. To dobrze. Na pewno radosny to będzie dzień dla dzisiejszych solenizantów. Na liście Wiktor, Tymoteusz, także Janne Pomucen, Lena, Krzysztof, Donat, Teobald i Synezjusz. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. Okazję do świętowania, no dziś Międzynarodowy Dzień Herbaty. A my ciągle przy kawce. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. Jest Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Dzień KDTA i Dzień Odnawiania Znajomości. No to jest dobra myśl, żeby do kogoś dawno niesłyszanego na przykład zadzwonić.
1: Jura. Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
2: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy

0: Ciśniera Rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dealera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
1: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej. Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
10: Częstochowie o poranku 10 stopni i jeszcze raz tyle dołożą synoptycy dzisiaj w ciągu dnia, bo nawet 20 w najcieplejszym momencie dnia ma się pojawić. Poranek dość pogodny, po południu okresami wzrastać będzie zachmurzenie do dużego, możliwe też słabe opady deszczu, ale w kolejnych dniach sytuacja powinna być nieco lepsza. Jutro 20-22 w sobotę, no całkiem sympatyczny weekend przed nami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Kolejny Polak z sukcesem sportowym. Liga Europy podbita przez Aston Villa, w której gra Matty Cash. 3-0 z niemiecką drużyną. Radości było co niemiar. A festiwal pod tytułem Gdzie zagra Robert Lewandowski wciąż trwa. Kolejka ponad się wydłuża. Który kierunek wybierze? Lewy czy Arabia Saudyjska? Czy może jednak zostanie w Europie? A może wybierze się do Ameryki? Kto wie. No, pewnie łatwego wyboru nie ma. Albo już zdecydował i teraz cały piłkarski świat się droczy z nami, kibicami. Ech, a my znamy się na muzyce. Dobre numery powrócą już za kilka chwil.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
4: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
5: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.lodardeveloper.pl.
6: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub WIK-iem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: A cappuccino też za 7?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A
16: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Uwielbiam rysowanie.
18: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
19: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
20: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
21: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: uznaniem wszystkich osób winnych, które poniosą odpowiedzialność.
1: To uznanie winy jest tutaj istotą?
0: No, dla moich klientek kwestia zadośćuczynienia czy rekompensat finansowych naprawdę ma znaczenie trzeciorzędne.
2: Z radcą prawnym Mariuszem Mazurkiem, pełnomocnikiem bliskich ofiar, rozmawiał Marcin Buczek. Matty Cash i jego Aston Villa wygrała piłkarską Ligę Europy.
3: Finał rozgrywany był wieczorem w tureckim Stambule.
2: Klub z Birmingham pokonał Freiburg 3-0.
3: Książę William razem z kibicami świętował te niesamowite bramki, które zapewniły zwycięstwo.
2: A trener The Villans Unai Emery wygrywa Puchar Ligi Europy po raz piąty w swoim szóstym finale.
4: Of course, my dream, when
2: oczywiście moim marzeniem, kiedy tutaj przyjechałem,
4: Europe,
2: była gra w Europie, gra o trofea, marzenie o zwycięstwo. I to jest pierwsze, odgrywa się Hiszpan.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
8: W Częstochowie o poranku 10 stopni i jeszcze raz tyle dołożą synoptycy dzisiaj w ciągu dnia, bo nawet 20 w najcieplejszym momencie dnia ma się pojawić. Poranek dość pogodny, po południu okresami wzrastać będzie zachmurzenie do dużego, możliwe też słabe opady deszczu, ale w kolejnych dniach sytuacja powinna być nieco lepsza. Jutro 20-22 w sobotę, no całkiem sympatyczny weekend przed nami.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
9: Wstawanie w styczniu o poranku, a w maju o poranku robi różnicę.
8: Tak, Ptasie Radio gra już od samego świtu, a nawet wcześniej.
9: My też dla was pięknie zagramy i mówimy dzień dobry, Ewelina Kroczek
8: i Marek Moc, no to gramy.
9: Zostańcie z nami.
10: Radio Jura.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas pora na horoskop.
1: Na początek zodiakalny wodnik. Dziś ktoś może zaskoczyć cię wiadomością, która początkowo wyda się drobiazgiem, a później okaże się początkiem ciekawej zmiany. Wieczorem warto odłożyć telefon i dać sobie chwilę na coś, co naprawdę poprawia ci humor.
0: Strzelec, energia będzie ci dziś dopisywać, więc to dobry moment, by załatwić sprawę odkładaną od kilku dni. Uważaj tylko na spontaniczne decyzje zakupowe. Portfel też lubi czasem odpocząć.
1: I jeszcze bliźnięta. Dzień sprzyja rozmowom, flirtowi i przypadkowym spotkaniom, które mogą mieć zaskakująco miły finał. Ktoś doceni twoje poczucie humoru bardziej niż zwykle. I bardzo dobrze, w końcu nie każdy potrafi rozbawić ludzi przed pierwszą kawą.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Kawa ma wielką moc, o tym wie nie tylko Marek. Moc wie o tym też Adam, który napisał tak.
2: Bez porannej kawy jestem jak leniwiec w bajce Zwierzogród, ale wystarczy łyk kawy i czuję się jak struś pędziwiatr. Więc czym więcej kawy, tym lepiej.
1: Adam wypełnił formularz na naszej stronie internetowej, czyli odpowiedział na pytanie konkursowe, które brzmi: jaką moc daje wam poranna kawa?
2: No kto wie, może dziś zadzwonimy do Adama właśnie. Może do kogoś z was, by poinformować, że nagrody ufundowane przez firmę Olsema czekają.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
0: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
0: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
5: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Pani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
2: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
3: Kredyt na remont Wesbanku. Kredyt na samochód Wesbanku. Kredyt na komputer również Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego Wesbanku?
4: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
11: 20 stopni maksymalnie dzisiaj, jutro podobnie, 22 w sobotę, a w niedzielę 25. Takie maksymalne temperatury dla Częstochowy zapowiadają synoptycy. A dzisiaj i słońce, i chmury w różnych proporcjach. Mogą pojawiać się też słabe, przelotne opady deszczu, informują fachowcy. Noc kolejna też będzie dość ciepła, nawet 10-11 stopni. No i przypomnę, 20, także jutro 22 stopnie pojawią się w sobotę. No, będę powtarzał, że przyjemnie w końcu się zrobiło, przynajmniej temperaturowo.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Dziś jest Dzień Kosmosu, no to poszukałam jakiejś kosmicznej wiadomości i mam. No, dzieje się nad naszymi głowami. Wczoraj z Europejskiego Portu Kosmicznego wystartowała satelita Smile.
0: A tak wystartowała i sobie lata, a co ona będzie mogła, ta satelita?
1: Już ci mówię, bo ja wszystko wiem. Przez najbliższe 3 lata będzie obserwowała pole magnetyczne Ziemi, zorze polarne, pomoże badać pogodę kosmiczną, burze słoneczne, zjawiska geomagnetyczne.
0: No mów mi tak jeszcze, bo ja to kompletnie nie wiem, o czym ty mówisz, ale to pewnie ważne sprawy. No to leć.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży

0: Kia 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
4: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
5: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze design, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
6: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: I raz jeszcze sięgamy po kalendarz, a tam myśl na dziś.
1: Nasze życie składa się z wyborów. Wybierz mądrze.
0: I filmowo dzisiaj to cytat z Matrixa. No to co, jeśli chodzi o wybory, to teraz proponujemy, by nie odchodzić za daleko i posłuchać najświeższych wiadomości.
2: W Hucie Częstochowa powstają zdjęcia do amerykańskiej superprodukcji, o tym za moment. Ciepła wiosna kazała nam długo na siebie czekać. Pogodowe doniesienia będą u nas również za chwilę. Katarzyna Fica, zapraszam na 8.
3: Reklama. Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy złotych, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
5: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
6: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
5: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
7: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.

0: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
1: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach godzina 8:00, w czwartek o poranku przyszła pora na wiadomości.
8: Katarzyna Fica, zapraszam. Częstochowa znów planem dla światowego kina. Dotąd kręcono u nas liczne filmowe i serialowe produkcje. Ekipy zdjęciowe gościła także Jura, w tym Olsztyn. Tym razem w polu zainteresowania producentów okazały się industrialne wnętrza hali Huty Częstochowa. Pierwszy klaps już podobno za nami, ale produkcja objęta jest tajemnicą.
9: Tak, to prawda, nie ma oficjalnych komunikatów, choć wiemy, że w Częstochowie na planie przybywa Henry Cavill, a za film, wszystko wskazuje na remake słynnego Nieśmiertelnego sprzed 40 lat, odpowiada reżyser Chad Stahelski, twórca kultowej serii John Wick. Do końca maja mają potrwać zdjęcia do tej globalnej superprodukcji. Wnętrza walcowni blach grubych posłużą prawdopodobnie za tło dla widowiskowych scen akcji. Amerykańscy producenci podeszli do sprawy bezkompromisowo i na czas nagrań wynajęli na wyłączność cały hotel u stóp klasztoru, który jest teraz pilnie strzeżony również przez ochronę. Całe zaplecze logistyczne, złożone z dziesiątek wozów technicznych i tirów, opanowało rejon ulicy Legionów w sąsiedztwie siedziby Huty. Sam zakład ma w tym czasie przerwę produkcyjną. Prace na planie ruszyły 18 maja. Wcześniej biuro prasowe spółki potwierdzało, że producenci wykorzystają hutniczą infrastrukturę na potrzeby filmowe.
8: A tym wszystkim Mariusz Osyra.
10: Dzieje się na drogach.
8: Kierowcy zmierzające do pracy i szkół, zdejmijcie nogę z gazu. W Częstochowie obowiązują nowe utrudnienia w ruchu. MZD rozpoczął pracę nad wzmocnieniem nawierzchni ulicy Skwerowej na odcinku od Świętego Pawła do Jana Kiepury. Równocześnie ciężki sprzęt wjechał na ulicę Świętego Rocha. Tam drogowcy wymieniają asfalt na odcinku od ulicy Świętej Jadwigi aż do granic miasta. W obu miejscach mogą tworzyć się korki. Jeśli możecie, omijajcie te rejony.
10: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
8: O tym, że kultura nie boli, nikogo w Częstochowie przekonywać nie trzeba, a już na pewno nie społeczność tutejszego plastyka. Wczoraj w samo południe plac Biegańskiego zamienił się w kolorowe i głośne centrum sztuki z okazji dziesięciolecia tej wyjątkowej akcji społecznej. Był specjalny autobus MPK z galerią prac uczniów, a dobrą energią dzieliły się muzyczne gwiazdy na czele z Muńkiem Staszczykiem. O tej jubileuszowej misji mówiła nam nauczycielka z Zespołu Szkół Plastycznych Agnieszka Terman.
11: Nasz autorski, unikatowy pomysł na prezentację prac uczniów od 2015 przy okazji akcji Kultura nie boli. Korzystamy z uprzejmości Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie, który udostępnia nam autobusy miejskie, w których prezentujemy prace uczniów. Rokrocznie jest inny podtytuł akcji. W tym roku jest to takie podsumowanie, ponieważ mamy jubileusz, jest to 10. edycja, w związku z czym tytuł to jest 10 razy kultura.
8: Kampania Plastyka wróci zapewne za rok.
10: Sport w Radiu Jura.
8: A na koniec gorący apel do wszystkich kibiców Rakowa. Po sobotnim meczu z Arką Gdynia nikt nie opuszcza trybun. Klub szykuje oficjalne wspólne pożegnanie dla absolutnych legend Iwiego Lopeza oraz Zorana Arsenicia. To jednak nie jedyna okazja, by uścisnąć dłoń zawodnikom. Już jutro o godzinie 17 kapitan Zoran Arsenic pojawi się w pawie Mistrzowska na placu Biegańskiego. Będzie można zdobyć autograf i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Termin spotkania z Iwim mamy poznać niebawem. Teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
6: Polska wciąż nie otrzymała oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. To ustalił Michał Dobrołowicz.
12: Chodzi o decyzję, którą sąd w Brukseli wydał, przypominamy, 1 kwietnia, ponad 7 tygodni temu.
13: A właśnie ten oryginał to jest kluczowy dokument, żeby nasz kraj po prostu mógł teraz interweniować.
12: Michał zameldował się w porannych faktach. Michale,
13: dzień dobry.
12: Dzień dobry. Kiedy wyrok formalnie trafi do Polski?
13: To może wydarzyć się w każdej chwili, nawet dzisiaj, ale dokładnego terminu wciąż nie znamy, przyznaje wiceminister Katarzyna Kacperczyk.
14: Mamy odpis, ale oficjalnie wyrok nie został jeszcze doręczony.
13: W praktyce to oznacza, że resort zdrowia i prokuratoria generalna mają teraz więcej czasu na przygotowanie reakcji od momentu doręczenia formalnego.

0: Dnia prawie w całym kraju na termometrach powyżej 20.
1: Tak na to czekałam, bo najbardziej lubię, jak można nareszcie wyjść i nie trzeba się ubierać.
2: A czy wy już zdążyłyście te swoje ciepłe ubrania gdzieś na dno szafy? Czy jeszcze trochę strach to chować wszystko?
3: Jeszcze są, żeby już nie były potrzebne, ale jeszcze są na wierzchu.
4: No ja już jakiś miesiąc temu, ale niestety trochę zmarzłam w międzyczasie.
2: Rozumiem, że pani się uparła, że wiosna ma być i koniec.
4: Zdecydowanie, afirmuję. W końcu jest.
2: Czyli dzięki pani mamy wiosnę trochę.
4: Nie ma za co.
5: Te głosy w Parku Jazdowskim w Warszawie zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
9: 20 stopni maksymalnie dzisiaj, jutro podobnie, 22 w sobotę, a w niedzielę 25. Takie maksymalne temperatury dla Częstochowy zapowiadają synoptycy. A dzisiaj i słońce, i chmury w różnych proporcjach. Mogą pojawiać się też słabe, przelotne opady deszczu, informują fachowcy. Noc kolejna też będzie dość ciepła, nawet 10-11 stopni. No i przypomnę, 20, także jutro 22 stopnie pojawią się w sobotę. No, będę powtarzał, że przyjemnie w końcu się zrobiło, przynajmniej temperaturowo.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
10: Zapraszamy na kolejną wspólną godzinę. Niektórzy piją z nami kawę, a może herbatę.
9: No tak, bo to jej święto. Tak więc zróbcie sobie napar i zostańcie z nami.
10: Ewelina Kraczek
9: i Marek Moc.
10: Zapraszamy.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Tego tematu nie możemy dziś pominąć, bo mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty. My porankowce częściej parzymy kawę, ale wiadomo, na herbaty też zawsze przychodzi dobra pora. Marek, czarna, zielona, owocowa, którą wybierasz?
0: No, przyznam szczerze, to zależy od dnia i ochoty, ale no smakują mi niemal wszystkie. A wiedziałeś, że najdroższa herbata świata potrafi kosztować ponad $1 000 000 za kilogram? Mowa o Dahongpao. Jej liście pochodzą z kilkusetletnich krzewów rosnących w chińskich górach.
1: Ale zaimponowałeś mi, wiesz, tym chińskim językiem i twoją wiedzą oczywiście. Ale ciekawe, jak smakuje herbatka.
0: Jak kiedyś wygram w lotto, to sobie kupię i poczęstuję cię. I albo powiem, jak było.
1: Dzięki.
2: Radio Jura.

0: Piątkowy poranek do weekendu coraz bliżej, pogoda ma dopisywać. To co, może grill? No, myślę, że to całkiem niezły pomysł. A wiesz, że ostatnio zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na grilla? Chcesz zgadywać?
1: Nie, wolę nie.
0: Według sondażu przy grillu najlepiej odnalazłby się prezydent Karol Nawrocki. 21% wskazań. Donald Tusk dostał 16%, podjął zamykę Krzysztof Bosak z wynikiem 6%. No ale najlepszy wynik osiągnęła inna opcja.
1: Niech zgadnę. Kiełbasa bez polityki.
0: No dobrze, odpowiedziałeś. 34% Polaków stwierdziło, że nie zaprosiłoby żadnego polityka.
1: Czyli Polacy wolą dokładkę karkówki niż dokładkę debat politycznych. No to smacznego w ten weekend. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama.
1: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
7: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
6: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
6: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Komo.
6: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
8: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22.
9: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.

0: umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Promed Optyk Szczerbiński. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
2: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
3: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
4: Niskie ceny.

0: ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: czwartkowy poranek, 21 dzień maja i sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1904 roku powstała FIFA, organizacja, która do dziś rządzi światową piłką nożną.
0: A w 1916 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono po raz pierwszy czas letni.
1: No, wszystko wskazuje na to, że za chwilę na zegarach pojawi się dziewiąta. Przed nami więc kolejne wiadomości.
2: Wiadomości zaczniemy od zielonego światła dla wielkiej inwestycji na DK46, potem o rekrutacyjnych planach Kolei Śląskich i wyjątkowym hołdzie dla filmowego Janosika. Zapytamy też o polską odpowiedź w sprawie nieodebranych szczepionek Pfizera. Katarzyna Fica, zapraszam na dziewiątą.
3: Reklama. Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar

0: Kropska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Kameralny klimat.
2: Nauka.
1: Kultura.
2: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
3: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
4: Moja szkoła!
3: Kształcąc, wychowujemy.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Czujesz? Pachnie Gruzją.
2: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
1: Nowe menu?
2: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
1: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
2: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
1: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
2: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
1: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Lacium?
5: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
9: Minęła już godzina 9, jest czwartek, 21 dzień maja. Czas na wiadomości.
10: Katarzyna Fica, zapraszam. Kierowcy i mieszkańcy regionu mają powody do radości. Jest zielone światło dla przebudowy ponad 3,5 kilometra drogi krajowej nr 46 między Ślęzanami a Lelowem. Wojewoda Śląski wydał już kluczową decyzję, co pozwala na kontynuację wielkiej modernizacji tej trasy. W projekt mocno angażuje się lokalny samorząd. Gmina Lelów dokłada 200 tysięcy złotych na bezpieczną ścieżkę pieszo-rowerową. O szczegółach inwestycji, która przyniesie też nowe rondo i ekrany akustyczne, mówi Szymon Haczyk z Katowic.
11: Wojewoda Śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy DK46 na odcinku Ślęzany-Lelów. Prace budowlane na tym odcinku ruszą po podpisaniu umowy z wykonawcą, którego wyłonimy w postępowaniu przetargowym. Rozbudujemy odcinek o długości około 3,6 km. Droga zachowa jednojezdniowy przekrój z jednym pasem ruchu w obu kierunkach. Zostanie dostosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś, a szerokość jezdni po rozbudowie wyniesie 7 metrów.
10: Nowy bezpieczniejszy odcinek drogi ma być gotowy w ciągu najbliższych 2 lat.
12: O tym się mówi w regionie.
10: Kolejarzem łatwiej zostać w naszym regionie niż w innych częściach kraju. Koleje śląskie ruszają na łowy do szkół i uczelni, bo docelowo chcą zwiększyć zatrudnienie do 2000 osób. Przewoźnik nawiązuje współpracę z 13 placówkami edukacyjnymi, by zapewnić sobie przyszłe kadry. Do końca dekady zatrudnienie w spółce ma wzrosnąć docelowo o 1/3.
13: Wraz ze wzrostem znaczenia transportu kolejowego i inwestycji w kolej rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Dziś Koleje Śląskie zatrudniają 1400 osób, z czego ponad połowę stanowią pracownicy odpowiedzialni bezpośrednio za prowadzenie i obsługę składów. W związku z tym to bardzo dobry moment, aby związać swoją przyszłość z koleją. Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy, dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
10: Aktualnie większość pracowników spółki to maszyniści, konduktorzy i kierownicy pociągów. Dynamiczny rozwój branży sprawia, że nowoczesne miejsca pracy na torach czekają na młodych fachowców, mówił nam Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
12: Wracamy do sprawy.
10: I wracamy do samej Częstochowy, gdzie trwają intensywne prace nad utrzymaniem miejskiej zieleni. Ekipy Centrum Usług Komunalnych prowadzą w tym tygodniu masowe koszenia oraz zabiegi pielęgnacyjne. Traktorki i kosiarki spotkacie m.in. w alejach Najświętszej Maryi Panny, Parku Staszica, a także przy ulicach Ludowej, Łódzkiej czy Mireckiego. Poza trawą ogrodnice zajmują się usuwaniem chwastów i cięciem odrostów przy drzewach. Dokładny harmonogram prac znajdziecie na stronie magistratu.
12: O tym się mówi w Częstochowie.
10: Marek Perepeczko, wybitny aktor i wieloletni dyrektor Teatru imienia Adama Mickiewicza, doczekał się wyjątkowego upamiętnienia. Na cmentarzu Świętego Rocha stanął dedykowany mu pomnik. Autorem rzeźby, która bezpośrednio nawiązuje do jego najsłynniejszej roli Janosika, jest ceniony artysta Jerzy Kędziora. Zdjęcia tego niezwykłego pomnika już teraz możecie zobaczyć na naszym profilu na Facebooku. Polecam też wiadomości z kraju i ze świata, o tym Magdalena Wojtoni, Tomasz Staniszewski.
14: Polska złoży wniosek o zawieszenie wykonania wyroku w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer.
15: Jak ustalił Michał Dobrołowicz, taka jest najbardziej prawdopodobna reakcja naszego rządu na kwietniowy wyrok belgijskiego sądu. Ten wyrok od półtora miesiąca czeka na formalne doręczenie.
14: Michał ponownie razem z nami w Faktach.
16: Dzień dobry.
14: Co może wydarzyć się dalej?
16: Nasz kraj może złożyć apelację w Belgii i prosić o to, by przez cały czas rozpatrywania tej apelacji nie trzeba było płacić ani złotówki, ani jednego euro. To daje szansę na ochronę pieniędzy na leczenie w Polsce, tłumaczy wiceminister Katarzyna Kasperczyk.
17: 6 miliardów to jest roczny koszt leków dla pacjentów, którzy leczą się na choroby nowotworowe, a my mamy bardzo rzadkie terapie. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, to jest duże wyzwanie.
16: Wyrok zakłada też, że Polska będzie musiała odebrać ponad 60 milionów dawek szczepionki. Taki zapas według wyliczeń wystarczyłby nam na 70 lat. Szczepionki mają oczywiście zdecydowanie krótszy termin ważności, dlatego dużą część z nich trzeba byłoby zutylizować. Na razie Polska przygotowuje linię obrony. Na razie nic nie płacimy i nic nie odbieramy, a procedury w tej sprawie zajmą pewnie najbliższe miesiące.
14: W Parlamencie Europejskim gorąca dyskusja o systemie ETS. Konserwatyści i reformatorzy, na wniosek których odbyła się debata, żądają zniesienia europejskiego systemu handlu emisjami.
15: Tej dyskusji przysłuchiwał się w Strasburgu nasz wysłannik Paweł Konieczny. Dzień dobry, Paweł.
18: Zgadza się, dzień dobry.
15: Jakie były argumenty inicjatorów debaty?
18: Konserwatyści, w tym europosłowie PiS, twierdzili, że system podnosi ceny energii i szkodzi konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. Jak przekonywał Patryk Jaki, nie przynosi też korzyści dla środowiska.
19: ETS miał uratować planetę, a na razie uratował tak: producentów formularzy, konsultantów i chiński przemysł. Gratulacje.
18: Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej mówił o konieczności zmian w systemie ETS i kontroli wydawania pieniędzy na transformację energetyczną. Według niego rząd Mateusza Morawieckiego nie wykorzystał swojej szansy.
20: Były polski premier, który dopóki był premierem, dopóty czerpał garściami i wydawał pieniądze z ETS-u. Niestety nie na transformację energetyczną, tylko na wszystko inne.
18: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami najpóźniej do lipca. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
9: Ciśnienie w Częstochowie w tej chwili na poziomie 1025 hektopaskali, trochę jeszcze wzrośnie. Biometr nam się poprawił, będzie dzisiaj korzystny przez cały dzień. Zresztą chyba w całym kraju taka sytuacja, no rzadko się to zdarza. Wiatr wieje z północnego zachodu, no trochę może nam dzisiaj podokuczać i trochę też odczuwalna temperatura, przez to może być niższa. Przypomnę, dzisiaj, jutro 20 stopni, w sobotę 22, a w niedzielę 25.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
24: Czwartkowy poranek, no coraz bliżej weekendu.
9: Ale jeszcze wstrzymajcie dyliżans.
24: Na kolejną wspólną godzinę zapraszają Ewelina Kraczek
9: i Marek Moc.
24: Zostańcie z nami.

0: Mamy czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: No teraz poplotkujemy dwie szczęśliwe wiadomości z polskiego show biznesu i sportu zarazem. Prezenterka Izabela Janachowska właśnie ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka, a internet momentalnie zasypał ją. Gratulacja.
0: A tymczasem w domu Wilfredo Leona zrobiło się jeszcze bardziej rodzinnie, bo siatkarz reprezentacji Polski właśnie został tatą po raz czwarty.
1: Co ciekawe, jeszcze niedawno mówił, że przy trójce dzieci, dwóch kotach i psie mają już pełne ręce roboty i nie planują już kolejnego potomstwa, a tu taka niespodzianka.
0: To rzeczywiście musiała być niespodzianka.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
5: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
6: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
8: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
9: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
17: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
11: Jeśli spojrzycie teraz za okno, poranek może nie rozpieszczać. Jest dość pochmurnie, miejscami w naszym regionie może jeszcze symbolicznie pokropić deszcz. Warto więc mieć pod ręką parasol, ale tylko na chwilę, bo z każdą kolejną godziną niebo nad Częstochową zacznie się ładnie rozpogadzać. Będzie też zdecydowanie cieplej. W tej chwili termometry pokazują okolice 15, ale słupki rtęci szybko pójdą w górę. W najcieplejszym momencie dnia czeka nas prawdziwy powiew wiosny. Maksymalnie odnotujemy dziś od 20 do nawet 22 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To czwartkowy poranek, to Radio Jura, Moc Porannej Kawy. No, właściwie już nic więcej dodawać nie trzeba, wszystko jasne. Brakuje tylko osoby, która o tej kawie trochę nam opowie.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, Radio Jura z tej strony i Ewelina Kroczek.
2: Dzień dobry.
1: I od razu uśmiechnięty głos, bardzo się cieszę.
2: No.
1: To jest chyba głos Eli, zgadza się?
2: Tak, dokładnie.
1: Elu, będziemy o kawie rozmawiać, to bardzo przyjemny temat.
2: No, bardzo. Bardzo przyjemny temat.
1: Wypełniłaś formularz na naszej stronie internetowej, pytaliśmy, jaką moc daje wam poranna kawa, a ty rozpoczęłaś od słów: o matko.
2: Oj, dokładnie, bo wczoraj mieliśmy taką sytuację, tutaj taka naprawdę końcówka remontu, bo remontowaliśmy w sumie jeden pokój w biurze, ale no zamotka była straszna, to już wszyscy po prostu, to potrzebne, to niepotrzebne, a po co wam to, a dlaczego, a na co, także już tutaj emocje sięgały zenitu.
1: Takie są uroki remontu, ale efekt jaki?
2: Tak, o świetny, wszyscy zadowoleni, tak, pokój piękny, wyremontowany, odświeżony, wszystko super.
1: Świetnie, napisałaś, że wczoraj ta kawa rzeczywiście była potrzebna, ale tak, chyba dzisiaj też się
2: przyda. Uchroniła wiele osób. Dzisiaj też się przyda, tak, na wykończenia i po prostu sprzątanie, ostatnie szlify.
1: W takim razie będzie okazja usiąść ze znajomymi, z ekipą remontową, z tymi wszystkimi, którzy przyczynili się do fantastycznego efektu, bo domyślam się, że taki właśnie jest. Elu, właśnie o to zadbałaś, a że ty znalazłaś czas, żeby jeszcze w tym całym zamęcie wypełnić formularz. Super, brawo ty. Kawa wędruje do ciebie, ufundowana przez firmę Olsema. Olsema jeszcze dodatkowo bon na zakupy do sklepu internetowego. No teraz to już tylko planujcie miłe i przyjemne.
2: Ja dziękuję. Dziękujemy bardzo.
1: Pozdrawiam cię serdecznie i miłego dnia.
2: Dzięki.
1: Życzę.
2: Dziękuję wzajemnie.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
4: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
5: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłużył.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Kredyt na remont Wesbanku. Kredyt na samochód Wesbanku. Kredyt na komputer również Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego Wesbanku?
6: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
7: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek, dziś dzień odnawiania znajomości. No jeśli chodzi wam po głowie ktoś, z kim dawno nie było okazji się spotkać i pogadać, to może to idealny czas, by odświeżyć znajomość.
1: No to wy sobie myślcie, a my zapraszamy was do słuchania naszych wiadomości. Startują punktualnie o 10:00.
2: Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec aktywistów flotylli Sumut. O tym za moment. Będzie też gmina Poraj, która podsumowała swoje ubiegłoroczne działania antysmogowe. A na koniec piłka nożna. Karuzela transferowa w Rakowie rozkręca się na dobre.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Kanga mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
7: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
8: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
7: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
8: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
7: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
8: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
7: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
9: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
10: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
11: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
15: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
16: Po reklamie.
1: Czwartkowy poranek, na zegarach godzina 10:00, czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Śląska Policja podsumowała minioną dobę na drogach regionu. Doszło do 161 zdarzeń drogowych, w których rannych zostało 6 osób. Jedna zginęła. Mundrowie apelują do wszystkich uczestników ruchu o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach. Przypominają też o konieczności zachowania szczególnej uwagi w rejonie przejść dla pieszych oraz wobec rowerzystów i użytkowników hulajnóg.
16: Twoje sprawy.
2: Zdecydowana walka o czyste powietrze i koniec z taryfą ulgową dla trucicieli. Gmina Poraj podsumowała ubiegłoroczne działania antysmogowe. Samorząd stawia zarówno na surowe kontrole, jak i wsparcie finansowe dla mieszkańców. Opłacało się, bo wskazania odnośnie jakości powietrza poprawiły się. Mariusz Osyra.
17: W minionym roku urzędnicy przeprowadzili ponad 160 kontroli domowych palenisk, sprawdzając, czym palimy w piecach oraz czy stosujemy się do zapisów śląskiej uchwały antysmogowej. W ruch poszły nie tylko mandaty i wnioski do sądu, ale też pobieranie próbek popiołu w asyście policji. Jak się jednak okazuje, Poraj nie tylko karze, ale przede wszystkim pomaga oraz edukuje. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i zaangażowaniu ekodoradców tylko w ubiegłym roku udało się zlikwidować na terenie gminy ponad 130 przestarzałych pieców, tak zwanych kopciuchów, a do kieszeni mieszkańców na wymianę źródeł ciepła trafiły dotacje z programu Czyste Powietrze. Wydano ponad 10 600 000 zł. Samorząd inwestuje też w odnawialne źródła energii i nowoczesne magazyny energii, dlatego smogowych dni odnotowano tutaj zdecydowanie mniej, zaledwie 9 w skali roku, w tym 3 dni z tak zwanym przekroczeniem poziomu alarmowego.
16: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Być rodzicem to wyzwania, ale i sztuka, którą warto stale szlifować. Związek Dużych Rodzin 3+, zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramach projektu Family Spot, które odbędą się 28 maja. To idealna okazja, by nauczyć się, jak budować trwałe więzi w oparciu o mocne strony domowników. Spotkanie ma też ważny wymiar praktyczny w profilaktyce uzależnień.
18: Zapraszamy rodziców do udziału w warsztacie pod tytułem Rodzina oparta na mocnych stronach, profilaktyka uzależnień poprzez rozwój talentów. I to jest naprawdę spotkanie rozwijające kompetencje rodzicielskie. W chwili, kiedy rodzice przebywają na warsztacie, ich dzieci mają fantastyczne animacje, kreatywne, więc na te spotkania zabieramy dzieciaki, ale mają swoją salę i tam w twórczy sposób spędzają bezpiecznie czas z animatorem.
2: Do włączenia się w zajęcia zachęca Katarzyna Kaczmarzyk.
16: Sport w Radiu Jura.
2: Na koniec kolejne gorące wieści z Limanowskiego. Karuzela transferowa rozkręca się na dobre. Klub poinformował właśnie, że po zakończeniu sezonu z drużyną żegna się bramkarz Olivier Zych. 21-letni golkiper wraca do angielskiej Aston Villa, z której był wypożyczony. Zych rozegrał w barwach Rakowa 29 spotkań, reprezentując zespół m.in. w Lidze Konferencji oraz w Krajowym Pucharze. To kolejne głośne rozstanie po ogłoszonych wcześniej odejściach Iwiego Lopeza i Zorana Arsenicia. To wszystko ode mnie. Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoni, Tomasz Staniszewski.
19: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie w związku z zatrzymaniem trójki polskich uczestników flotyli Sumut zmierzającej z pomocą dla Gazy.
20: Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów. Tak napisał Sikorski w mediach społecznościowych. My łączymy się z Tomaszem Skorem. Tomku, dzień dobry. O jakie zachowania chodzi?
21: Wezwanie izraelskiego dyplomaty do MSZ-u ma służyć przekazaniu mu wyrazów oburzenia i żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. To cytat. W ten sam sposób szereg państw świata zareagowało na szczyt działania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Ben-Gwira, który machając izraelską flagą nad grupą klęczących ze skutymi rękami pojmanych członków flotyli Sumut, krzyczał: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy. Tak krzyczał do zatrzymanych Ben-Gwir. To, że MSZ odradzało polskim obywatelom wyjazd do Izraela i Palestyny, nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i ich godności, napisał Sikorski. Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem, a Polska oczekuje jak najszybszego wydania zgody na spotkania konsulów z zatrzymanymi.
20: Będzie protest na kortach Rolanda Garrosa.
19: Czołowi tenisiści świata zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed francuskim wielkim szlemem do 15 minut w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych. No i ten limit 15 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe.
20: Dziesiątki najlepszych zawodników i zawodniczek domagają się wyższego udziału w przychodach generowanych przez 4 turnieje wielkoszlemowe, a także składek na świadczenia emerytalne i opiekę zdrowotną.
19: Protest zapowiadany jest na piątek i na sobotę.
20: Nie wiadomo, czy akcja będzie kontynuowana po rozpoczęciu głównego turnieju w Paryżu.
19: On startuje w niedzielę. Na czele kampanii stoi były prezydent i dyrektor generalny WTA Larry Scott. Amerykanin przyjedzie do stolicy Francji pojutrze bezpośrednio na spotkanie z dyrektorką turnieju French Open Amélie Mauresmo oraz prezesem francuskiej federacji tenisowej Gilles Meretonem.
20: Zawodnicy proponują dyrektorom turniejów wielkoszlemowych, by do 2030 roku przeznaczyli 22% przychodów na nagrody pieniężne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: W Kłobucku dzisiejsza aura rozkręca się powoli, ale mam dla Was dobre informacje. Z godziny na godzinę niebo będzie się przecierać. Szczególnie po południe zapowiada się naprawdę ładnie i przyjemnie. Termometry pokażą tam dziś maksymalnie 20 stopni. A to dopiero początek dobrych wieści, bo przed nami fantastyczny, wręcz letni weekend w sobotę i niedzielę od 24 do nawet 26 stopni i dużo słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
23: Skoro jesteście już dobrze poinformowani, to wracamy do muzyki.
1: I zapraszamy na kolejną wspólną godzinę.
23: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wyobraź sobie, Marek, siedzisz na meczu baseballu, kamera pokazuje piękną kibickę, a ona nawet nie istnieje.
0: Wyobrażam sobie, że widzę piękną kibickę, ale niekoniecznie, że siedzę na meczu baseballa.
1: No dobrze, ale jednak wyobraź sobie, że siedzisz na tym meczu baseballa. Bo tak wygląda nowy trend z Korei Południowej. Sztuczna inteligencja tworzy idealne fanki sportu. Tak realistyczne, że internet wierzy w nie bez mrugnięcia okiem.
0: No, czyli w Korei mają już problem.
1: A niestety nie tylko w Korei. Trend pojawia się też przy okazji NBA w Europie. A eksperci alarmują, że skoro AI potrafi stworzyć fałszywego kibica, to za chwilę będziemy się chyba zastanawiać, czy na pewno aby Lewandowski trafił do bramki.
2: Radio Jura. Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
4: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
3: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
4: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
3: Telefon 515-660-031.
5: Czujesz? Pachnie Gruzją.
6: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
5: Nowe menu?
6: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
5: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
6: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
5: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
6: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
5: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
7: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
8: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
9: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flodardeveloper.pl.
10: Odwiedź markę Dobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi centrum handlowe M1.
11: Zrobisz to z Obi.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
14: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike, Częstochowa, ulica Krótka 26.
21: Zerkam na pogodowe mapki. Co w regionie? W koniec polu od rana ciemne chmury, miejscami może też przelotnie popadać, warto mieć przy sobie parasolkę. Na szczęście nie zabraknie też chwil ze słońcem, zwłaszcza po południu pojawią się całkiem ładne przejaśnienia. Poza tym będzie naprawdę ciepło, bo termometry wskażą maksymalnie w koniec polu dzisiaj okolice 20. Weekend zapowiada się naprawdę rewelacyjnie, szczególnie niedziela będzie przepiękna, słupki rtęci poszybują wtedy do 26 stopni. Szykujcie plany na weekendowy relaks na świeżym powietrzu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike, Częstochowa, ulica Krótka 26.
22: Słuchasz Radia Jura.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Ewelina poszła sobie zrobić jednak herbatę. Ten dzień jednak zobowiązuje. Ja znalazłem taką ciekawą informację o starszych paniach w Hiszpanii, które przez 3 lata szydełkowały ogromne zataszenie o długości 60 metrów i powierzchni 500 metrów kwadratowych, a zawisło nad główną ulicą handlową miasta. Dzięki niemu temperatura spadła nawet o 5,5 stopnia. Na każdej jesieni konstrukcja jest zdejmowana, prana i montowana przed kolejnym latem. A to jest przykład na idealne połączenie pasji i praktyczności. A może i u nas coś ciekawego by wydziergać? No tak, ale panie z Hiszpanii były pierwsze.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
10: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
11: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
12: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
11: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
12: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
11: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
12: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
13: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
14: Promedoptyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
15: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
16: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Castorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Kojarzycie taką piosenkę Somebody That I Used To Know? Majorek, ty kojarzysz?
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak, śpiewał ją Gotye. To ten pan dziś obchodzi urodziny. 46 świeczek na torcie.
1: No to pędzimy z życzeniami również dla dzisiejszych solenizantów na liście: Wiktor, Tymoteusz, Janne Pomucen, Lena, Krzysztof, Donat, Teobald i Synezjusz.
0: Wszystkie piękne, oryginalne. Pozdrawiamy świętujących, najlepsze życzenia dla was, a już teraz zapraszamy na wiadomości.
2: W wiadomościach przeniesiemy się do magistratu. Tam trwa sesja Rady Miasta Częstochowy. Wrócimy też do tragedii pod Warszawą. Przyczyną śmierci dwulatka, który wyszedł ze żłobka, było utonięcie. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica, za moment szczegóły.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Kanga mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
5: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
4: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
5: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
4: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
5: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
4: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
6: Przyszła wiosna, śpi się teraz cudownie.
7: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
6: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
6: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
6: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
8: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
9: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.

0: Teraz przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Po reklamie.
9: Dziś czwartek, to 21 dzień maja. Na zegarach 11, a przed nami wiadomości.
10: Katarzyna Fica, zapraszam. Z półgodzinnym opóźnieniem rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miasta Częstochowy. Przenieśmy się zatem do magistratu.
11: Obecny prezydent, czy osoba zastępująca prezydenta, no zupełnie inną postawę przyjmuje niż jego poprzednik, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, a mianowicie postawę dialogu. I to warto podkreślić, ale chciałbym tu jednak zauważyć, że mimo tej postawy urząd nie funkcjonuje dobrze. Przenosi się to na całe miasto. Z tego powodu referendum jest konieczne, aby odwołać prezydenta. Chciałbym się zapytać, czy zostało przeprowadzone jakieś kontrole Stowarzyszenia Wspólnie dla Częstochowy oraz innych organizacji, w których funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzali jakieś czynności.
10: Tyle Paweł Rukrza, radny PiS. Sesja cały czas trwa, można ją śledzić w internecie.
12: O tym się mówi w regionie.
10: Podpisano kolejne umowy dotyczące inwestycji drogowych w północnej części województwa śląskiego. Spotkanie odbyło się w częstochowskiej delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały gminy Myka, Nów, Koniec, Polirędziny. Środki zostaną przeznaczone m.in. na przebudowę drogi gminnej w Radostkowie, modernizację układu dróg w Koniec Polu oraz remont drogi w Kościelcu. Samorządy podkreślają, że inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania mieszkańców.
12: Radio Jura poleca.
10: Pobiegnij po zdrowie i zadbaj o siebie. Już w niedzielę w Częstochowie pojawi się wyjątkowe miasteczko zdrowia w ramach ogólnopolskiego wirtualnego biegu kobiet. Zawsze pierwsi. To inicjatywa, która promuje profilaktykę najbardziej groźnych nowotworów, w tym raka piersi i szyjki macicy. W specjalnych strefach aktywności i świadomości każda z pani znajdzie przestrzeń dla ciała i ducha, bo regularne badania to pierwszy krok do uratowania życia. O szczegółach akcji mówi koordynatorka wydarzenia Ewa Janiszewska.
13: Dzieje się wirtualnie na całą Polskę. Bieg kobiet zawsze pierwsi. Zaczął od profilaktyki nowotworowej piersi, dlatego chodzi w tym o to, żeby być pierwszym przed rakiem, zdążyć przed rakiem, żeby badać piersi, ale też stawiać siebie na pierwszym miejscu. Tak naprawdę interpretacja tej nazwy jest dowolna i każda jest okej. 24 maja zapraszamy do Parku Lisiniec, gdzie pokonamy w dowolny sposób, bez mierzenia czasu, dystans 5 kilometrów. Zapraszamy na 12. Cała impreza potrwa około 3 godzin orientacyjnie.
10: Do akcji aktywnie włącza się także drużyna Nordic Team Częstochowa, która przygotowała specjalny marsz z kijkami. Aby dołączyć, wystarczy zarejestrować się online. Można biec, maszerować albo po prostu kibicować. Pamiętajcie, spotykamy się w najbliższą niedzielę, a Radio Jura dumnie patronuje temu wydarzeniu.
12: www.radiojura.pl.
10: Częstochowa stała się właśnie planem dla światowego kina. Choć cała produkcja objęta jest ścisłą tajemnicą, wiemy już na pewno, w naszym mieście przebywa gwiazdor Hollywood Henry Cavill, a zdjęcia powstają w industrialnych wnętrzach walcowni blach grubych Huty Częstochowa. Wszystko wskazuje na to, że powstaje u nas remake słynnego Nieśmiertelnego. Amerykańscy producenci podeszli do sprawy bezkompromisowo. Na czas nagrań, które potrwają do końca maja, wynajęli na wyłączność. Rejon ulicy Legionów opanowały dziesiątki wozów technicznych. Sam zakład ma w tym czasie przerwę produkcyjną. I to wszystko ode mnie. Teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
8: 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym po tym, jak wyszedł z terenu żłobka. Takie są wstępne ustalenia policji dotyczące tragedii, do której wczoraj po 16 doszło w podwarszawskich Ząbkach.
14: Michał Dobrołowicz, Michale, pod czyją opieką było to dziecko, gdy doszło do tragedii?
15: Pod opieką pracowników żłobka. Śledczy ustalają teraz, w jakich okolicznościach dziecko samo wyszło z budynku tej placówki i otworzyło furtkę. W ten sposób chłopiec wszedł na sąsiednią posesję, na terenie której jest właśnie oczko wodne. Mimo akcji reanimacyjnej dziecko zmarło na miejscu. Śledztwo w sprawie tego zdarzenia wszczęła już prokuratura w mazowieckim Wołominie. Rodzina dziecka i opiekunki ze żłobka zostali objęci opieką psychologiczną. Na dzisiaj zaplanowane są przesłuchania kolejnych świadków.
8: Ponad 20 miesięcy minęło od katastrofy budowlanej w Łodzi. Wtedy zawalił się fragment ściany wraz z podłogą kamienicy przy Alei 1 Maja. Drążąca tunel Tarcza Katarzyna wpłynęła też na stan sąsiednich budynków.
16: PKP PLK w marcu złożyły wniosek o wyburzenie 4 kamienic przy Alei 1 Maja i przy ulicy Pruchnika. No ale problem dotyczy również tych budynków, pod którymi tarcza przeszła 3 lata wcześniej.
8: Magdalena Greiner, to Magdo, dzień dobry. Na co skarżą się mieszkańcy?
17: Pękające ściany, futryny, które zostały wypaczone, więc drzwi nie chcą się domykać, ale takich problemów jest znacznie więcej. Do swojego mieszkania zaprosiła mnie pani Ula. Pani Ulu, tutaj stoimy przy oknie.
18: Tak, dzień dobry. No mamy wielki problem tutaj w kamienicy, bo 3 lata jesteśmy pozostawieni sami sobie. Obiecanki były, które są do dnia dzisiejszego niespełniane. Mam wypaczone okno balkonowe, pękniętą szybę w oknie balkonowym, gdzie to było na bieżąco zgłaszane, sypiący się sufit na głowę, no pękające ściany, podłoga, po prostu fale Dunaju.
17: I niestety podobnie jest wyżej. Ja tam zaraz będę rozmawiać z mieszkańcami, ale problemy nie dotyczą tylko tej najniższej kondygnacji.
18: Nie, problemy dotyczą całej kamienicy. Mieszkają tu ludzie w podeszłym wieku i borykają się z problemami, że boją się po prostu spać w domu, bo w nocy słyszą, jak pękają ściany.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
10: W Radiu Jura czas na najświeższy pogodowy raport. Do południa w Częstochowie ciemne chmury, po południu będą przejaśnienia, na termometrach całkiem przyjemnie. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, wieje dzisiaj z północnego zachodu. Ciśnienie waha się w granicach od 1023 do 1025 hektopaskali. Noc przyniesie nam wyraźną zmianę aury. Bardzo pogodne niebo z zachmurzeniem najwyżej małym. Padać już nigdzie nie powinno. Słupki rtęci w najchłodniejszym momencie nocy wskażą od 7 do 10 stopni. Wiatr ucichnie i będzie słaby. Ciśnienie lekko wzrośnie do 1027 hektopaskali.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
22: Przypominamy dziś Międzynarodowy Dzień Herbaty, to my już teraz idziemy sobie zaparzyć jakąś aromatyczną herbatkę, a jutro...
9: Na poranną kawę zapraszamy.
22: Ewelina Kraczek
9: i Marek Moc.
22: Dziękujemy za dziś. Do jutra.
12: Radio Jura.

0: Radio Jura. Reklama.
1: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża

Sklepy w niskiej cenie. Zapraszamy! Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: Bohater, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka, ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha, ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
2: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
3: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
4: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 18,47,12.
8: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
16: Co czeka nas jutro w pogodzie? Piątkowy poranek przywita nas pięknym, słonecznym niebem. W ciągu dnia chmur, co prawda, nieco przybędzie i zachmurzenie wzrośnie miejscami do umiarkowanego, ale słońca wciąż nie zabraknie. Wszędzie powinno być sucho i na ogół bez opadów. Czeka nas bardzo przyjemny i ciepły dzień. W Częstochowie termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą okolice 22 kreski. Warunki biometeo będą stabilne. Barometry pokażą 1027 hektopaskali. Wszystko wskazuje więc na to, że weekend rozpoczniemy w doskonałych, wręcz w letnich nastrojach.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: musi być moc.
1: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
1: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
2: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
3: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Promed Optyk Szczerbiński. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
6: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
10: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
9: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
10: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
9: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
10: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
9: Częstochowa, ulica Krótka 26. W bramie.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit. Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: GUS opublikował najnowsze dane o wynagrodzeniach. Mocne hamowanie pensji. Posłuchajcie wiadomości, będą szczegóły. Poza tym o kolorowym korowodzie studentów. Za chwilę o tym, kiedy i skąd wyruszy w naszym mieście. Katarzyna Fica, zapraszam na 12.
1: Reklama.
2: Kameralny klimat.
3: Nauka.
2: Kultura.
3: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
4: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
5: Moja szkoła!
4: Kształcąc, wychowujemy.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
8: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
7: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
8: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
7: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
8: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
7: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
9: www.cyr-projekt.pl.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Czujesz? Pachnie Gruzją.
11: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
7: Nowe menu?
11: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
7: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
11: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
7: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
11: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
7: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
12: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
15: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
14: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
15: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
14: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
15: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
10: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,39.
18: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
19: Na zegarach punktualnie godzina 12, w kalendarzach 21 maja. U nas pora na wiadomości.
0: Katarzyna Fica, zapraszam. Studenci właśnie przejmują Częstochowę. Lada moment wystartuje juwenaliowy korowód. Uczestnicy zbierają się już przy Akademickim Centrum Kultury, przy Alei Armii Krajowej. Później przejdą na Plac Biegańskiego. Tam odbędzie się tradycyjne przekazanie kluczy do miasta. Na trasie nie zabraknie kolorowych przebrań, muzyki i juwenaliowej atmosfery. Jesteśmy na miejscu, będziemy to dla Was relacjonować w internecie.
5: Wracamy do sprawy.
0: A teraz dobre informacje dla kierowców podróżujących w stronę Lelowa. Ponad 3,5 kilometra drogi krajowej numer 46 zyska zupełnie nowe oblicze. Wojewoda Śląski wydał właśnie decyzję, która daje zielone światło dla kontynuacji tej potężnej inwestycji. Jak już Was informowaliśmy, w zadanie mocno włączył się lokalny samorząd. Gmina Lelów wykłada 200 tysięcy złotych na budowę bezpiecznego ciągu pieszo-rowerowego. Powstanie też nowe rondo. O szczegółach i korzyściach mówi Szymon Haczek z katowickiej GDDKiA.
9: Ścieżkę pieszo-rowerową połączymy z chodnikiem w Lelowie. Istotnym elementem inwestycji będzie również przebudowa skrzyżowania drogi krajowej numer 46 z drogą wojewódzką numer 789 oraz drogą gminną w Ślęzanach. W miejscu obecnego skrzyżowania wybudujemy 4-wlotowe rondo, które przystosujemy do obsługi przejazdów nienormatywnych. Przebudujemy również inne skrzyżowania z drogami gminnymi. W miejscach funkcjonujących dziś przystanków komunikacji zbiorowej zaplanowaliśmy w uzgodnieniu z gminą Lelów obustronne zatoki autobusowe. Przebudujemy także istniejące zjazdy do posesji, a także wybudujemy nowe.
0: Cały odcinek ma być gotowy w ciągu najbliższych 2 lat.
5: Wiadomości Radia Jura.
0: Częstochowski plastyk po raz kolejny udowodnił, że sztuka potrafi wyjść do ludzi i zasiać mnóstwo dobrej energii. Za nami jubileuszowa 10. edycja popularnej akcji społecznej Kultura nie boli. Wczoraj w samo południe na placu Biegańskiego pojawiły się tłumy mieszkańców, a w specjalnym autobusie MPK można było podziwiać mobilną wystawę prac uczniów z ważnymi przesłaniami. Akcję głośno wspierał sam lider T-Love Muniek Staszczyk.
20: Kultura nie boli, znany nam już, śledzimy od 10 lat poczynania plastyka. Jest jakaś sprawczość tej akcji?
21: Myślę, że tak. W całej naszej szkole, jak się gdziekolwiek, wszędzie wiszą te plakaty z poprzednich edycji. Na ulicy widzimy osoby, które są autorami i staramy się to kontynuować, bo wiedzieli, że oni coś dobrego robią i my też chcemy to robić dalej, bo coś wnosi do tego naszego małego tutaj społeczeństwa.
20: Jak to jest z tą naszą kulturą na co dzień? Czy ciągle musimy pracować na tym polu?
21: Pracować zawsze trzeba. Na pewno coś się zmieniło.
0: O artystycznej misji młodzieży rozmawialiśmy z Hubertem Kurzaczem z częstochowskiego plastyka.
5: Twoje sprawy.
0: Na koniec zaglądamy na ulicę Staszica, gdzie można już podziwiać nowe dzieło sztuki wielkoformatowej. Pojawił się tam wyjątkowy mural zatytułowany Pod wspólnym niebem, który powstał z okazji 35-lecia Straży Granicznej. Projekt przygotowany przez Iwonę Szokę z Fundacji Opus Unicus bezpośrednio nawiązuje do codziennej, trudnej służby funkcjonariuszy na rzecz bezpieczeństwa naszego państwa. Byliśmy na miejscu, mamy dla Was zdjęcia. Zobaczcie nowy mural. Zajrzyjcie na naszą stronę na Facebooku. Polecam też wiadomości z kraju i ze świata. Szczegóły przekażę Tomasz Staniszewski.
22: Kolejną akcję protestacyjną przygotowują lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci w sprawie centrów zdrowia psychicznego.
23: Jest to następny wyraz sprzeciwu po tym, jak w tym tygodniu 9 ekspertów odeszło z Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Wśród nich są m.in. były minister zdrowia dr Marek Balicki i profesor Andrzej Cechnicki. Nie zgadzają się na nowy model finansowania centrów.
22: Michał Dobrołowicz, Michale, co wiemy w tej chwili? Jak wyglądać ma ta akcja protestacyjna?
23: W Krakowie, w Koszalinie, w Lublinie i w Warszawie w najbliższy wtorek pacjenci i lekarze przedstawią swoje raporty na temat centrów. Będą domagać się tworzenia kolejnych placówek i powołania nowej instytucji, która sprawdzałaby jakość leczenia w centrach.
24: Nam jako pacjentom zależy na tym, żeby to się po prostu udoskonalało, rozwijało i też, żeby było takie miejsce, które opiekuje się tą reformą.
23: Tak przekonuje reprezentantka pacjentów, która też w tym tygodniu odeszła z rady, Katarzyna Szczerbowska. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada, że nowej instytucji nie ma w planach.
25: My nie mówimy o jednostce koordynującej czy sprawdzającej, ponieważ te wszystkie dane tą skarbnicą wiedzy, więc zawsze jest NFZ.
23: W Polsce działa 118 centrów zdrowia psychicznego. Od wielu miesięcy nie powstają nowe placówki.
22: Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o wynagrodzeniach. W kwietniu przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9530 zł brutto, czyli na rękę nieco ponad 6920 zł. To wzrost o ponad 5% w skali roku. Igor Skrzypek, Igorze.
26: Kłaniam się, dzień dobry.
22: Dzień dobry. Tempo wzrostu rozczarowało analityków.
26: Tak, bo spodziewali się wyniku wyższego na poziomie 6% i to jest najsłabszy odczyt od ponad 5 lat. Mimo wszystko płace wciąż idą w górę, ale przypominamy, że przeciętne wynagrodzenie w wielu przypadkach przeciętnym jest tylko z nazwy, bo to średnia arytmetyczna. W wielu branżach zarobki są zdecydowanie niższe, na przykład w gastronomii, hotelarstwie to 5000 zł na rękę. Najwyższe stawki w sektorze informacja i komunikacja, tu bez zmian, czyli to na przykład informatycy, średnia to 16000 zł brutto, czyli na rękę ponad 11 tysięcy.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
19: Tego popołudnia zachmurzenie będzie przeważnie duże z przejaśnieniami, lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach okolice 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, a biometr w Częstochowie jest okej.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
19: Tak, tak, dokładnie ten dzień w kalendarzu, który już pięknie pachnie weekendem, przynajmniej zaczyna, to czwartek. No ale jeszcze na ten weekend troszeczkę trzeba poczekać. Z nami będzie to czekanie przyjemne, gwarantuję Eruption na początek i One Way Ticket. A ja, Martyna Wachtarczyk, witam i zapraszam.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Joy i Touch by Touch w czwartkowe popołudnie. 21 maja w kalendarzach. Myśl o weekendzie już coraz śmielej przebija się przez wszystkie obowiązki. I dobrze, ponieważ wspólnie ten weekend będziemy tutaj planować. No i dzisiaj również ostatni dzień matur pisemnych. My tutaj gadu-gadu, a od kilkunastu minut nad arkuszem egzaminacyjnym pochyleni są absolwenci szkół oddziałów dwujęzycznych, którzy piszą biologię w języku obcym na poziomie rozszerzonym. I to jest matura level hard. Trzymamy kciuki, trzymamy też kciuki za pogodę na weekend, szczególnie o niej za moment.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
6: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
7: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
6: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
7: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
6: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
7: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
6: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
12: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Wspominałam o tym, że trzymamy kciuki za pogodę na weekend, no i myślę, że przyniesie to dobre efekty. Na przykład w sobotę wprawdzie jeszcze więcej chmur, ale już przyjemnie, jeżeli chodzi o temperaturę. Okolice 20 stopni na termometrach. No a w niedzielę więcej słońca i będzie gorąco, dokładnie tak, w Częstochowie okolice 26 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
21: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
13: Radio Jura.

0: Jennifer Lopez i David Guetta to już za nami. Jako że obchodzimy dzisiaj Dzień Herbaty, no to przy filiżance herbaty właśnie tutaj opowiem o pozostałych okazjach do świętowania. A na liście mamy dzisiaj Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, Dzień Kadeta i moje ulubione, Dzień Odnawiania Znajomości. No i warto pomyśleć o tych znajomych, którzy kiedyś byli nieodłącznymi towarzyszami, na przykład ze szkolnej ławki czy z czasów dzieciństwa. Myślę, że każdy kogoś takiego miał. No i właśnie dzisiaj to chyba jest ten dzień, w którym warto napisać: halo, co tam słychać, kopę lat. Absolutnie do tego zachęcam. Myślę, że sama w sobie poszukam tej odwagi i to zrobię. Odnowić znajomości też można za naszym pośrednictwem. Polecamy się w sprawie pozdrowień. 3-4-3-8-9-8-9-8-9.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Kanka mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
1: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
3: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
4: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
3: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
4: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
3: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
4: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
5: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
6: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskim

0: gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: I takie rytmy w czwartkowe popołudnie. Wspominałam o tym, że dzisiaj ostatni dzień matur pisemnych. No to jeśli przypomnieć sobie w tym miejscu zasadę 3Z, zakuć, zdać, zapomnieć, no to myślę, że aktualnie maturzyści już na etapie zapominania, no może przede wszystkim zapominania o tym, co poszło nie tak. Ale proszę się nie martwić, jakby co, to za rok też jest matura. A znacznie wcześniej nasze wiadomości już polecam.
1: Po tragicznej śmierci dwulatka zatrzymano dwie opiekunki ze żłobka w Ząbkach. Ta sprawa w Radiu Jura o 13. A z naszego podwórka o kolejnych zmianach w Rakowie będą też echa sesji Rady Miasta Częstochowy.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Pani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
2: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
3: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
4: Zrobisz to z Obi.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.

0: kiełbaski 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Po reklamie.
5: Dotarliśmy do godziny 13 w kalendarzach 21 maja, czwartek, czas na kolejne wiadomości.
6: Katarzyna Fica, zapraszam. Majowa sesja Rady Miasta Częstochowy bez tradycyjnego rozpatrywania i głosowania nad absolutorium dla prezydenta miasta za miniony rok. Radni prawej strony sceny politycznej stawiają sprawę jasno. Nie wyobrażają sobie udzielenia wotum zaufania dla zawieszonego w czynnościach włodarza Krzysztofa Matyjaszczyka. O szczegółach mówi radny Piotr Wrona.
7: Wyjątkowo, no i nie wiedzieć czemu, że przyjęty zwyczaj, że to właśnie na sesji majowej jest absolutorium. W tym roku właśnie jest przełożone na czerwiec. Terminy wiadomo, no muszą być, ale no oczywiście nie jest to dla nas zaskoczeniem, bo prezydent zawieszony nie może się z nami kontaktować, przychodzi do budynku. Cała sytuacja, która jest wokół, już nie mówię pana prezydenta, ale wokół urzędu, jest bardzo, bardzo niekorzystna dla Częstochowy, dla nas. Duży inwestor, mniejszy, średni, będzie chciał zainwestować. Jaki inwestor zgodzi się zaryzykować własną reputację w takim mieście?
6: Prawo samorządowe obliguje jednak radnych do podjęcia decyzji przed 30 czerwca. Kolejne starcie i decydująca czerwcowa sesja została zaplanowana na 25 czerwca. Do tematu będziemy wracać.
8: O tym się mówi w regionie.
6: Przenosimy się teraz na sportowe podwórko, a konkretnie na Limanowskiego. To koniec kolejnej ważnej ery. Z Rakowem żegna się Piotr Obidziński. Dotychczasowy prezes, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oficjalnie opuści struktury klubu 30 czerwca. Obidziński kierował Rakowem od lutego 2023 roku. Za jego kadencji klub wywalczył historyczne Mistrzostwo Polski, awansował do fazy grupowej Ligi Europy oraz fazy Pucharowej Ligi Konferencji. Rozwinął też infrastrukturę handlową i treningową. To kolejne rozstanie po ogłoszonych w tym tygodniu odejściach Iwiego Lopeza, Zorana Arsenicia oraz Oliwiera Zycha.
8: Twoje sprawy.
6: A teraz informacja dla mieszkańców Śródmieścia oraz dzielnicy Wyczerpy Aniołów. W związku z rozbudową sieci wodociągowej jeszcze do godziny 16 potrwa całkowita przerwa w dostawie wody. Sucho w kranach mają lokatorzy z ulicy Wały Dwernickiego na odcinku od Cmentarnej do numeru 201, a także mieszkańcy samej ulicy Cmentarnej na odcinku od cmentarza do przejazdu kolejowego. Wodociągowcy przepraszają za utrudnienia i proszą o cierpliwość.
8: www.radiojura.pl.
6: Nasza młodzież ponownie bierze sprawy w swoje ręce. Już w najbliższą środę, 27 maja, Olsztyn stanie się regionalną stolicą uczniowskiej debaty. W tamtejszej szkole podstawowej odbędzie się drugi jurajski zlot samorządów uczniowskich pod hasłem Młodzi z inicjatywą. Działaj, pomagaj, wybieraj mądrze. Na młodych liderów czeka mnóstwo prelekcji i warsztatów, o czym opowiada szkolny pedagog Damian Noga.
9: Narodził się taki pomysł, taka inicjatywa. Pani dyrektor Paula Zawadzka jakby rzuciła ten pomysł, żeby zorganizować coś takiego dla młodych ludzi. Takie spotkanie, które będzie zrzeszać uczniów z samorządów uczniowskich ze szkół z regionu tutaj Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tu skupiamy się wiadomo na regionie naszym, okolicy Olsztyna, Częstochowy i okolic. Chcieliśmy tą inicjatywą pokazać, żeby młodzi ludzie się jednoczyli, żeby działali razem, żeby też się uczyli od siebie nawzajem. Bo wiadomo, czym więcej takich inicjatyw, żeby młodzi ludzie byli bardziej świadomi, działali społecznie i pomagali innym, tym lepiej.
6: Zlot w przyszłą środę od godziny 9:00. Radio Jura objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym. To wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
10: Na 48 godzin zostały zatrzymane dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj niespełna dwuletni chłopczyk utopił się w oczku wodnym na tej samej posesji, co placówka opiekuńcza przy ulicy Kwiatowej. A przed warszawską prokuraturą na Pradze Północ z nowymi informacjami czeka Jakub Rybski.
11: Śledczy przesłuchali już kilku świadków i wciąż zbierają informacje m.in. dotyczące funkcjonowania tego żłobka, aby ustalić, czy spełniało wszystkie niezbędne wymagania dotyczące prowadzenia takiej placówki. Prokuratura rejonowa w Wołominie wszczęła już śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci niemal dwuletniego 14-letniego chłopca. Zatrzymane na 48 godzin opiekunki nie zostały jeszcze przesłuchane i nie usłyszały zarzutów.
12: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
11: Mówiła prokurator Karolina Staros. W najbliższym czasie odbędzie się sekcja zwłok zmarłego chłopca.
10: Nasza kamienica się przechyla. Pojawiają się nowe pęknięcia. Boimy się o życie. Alarmują mieszkańcy budynku przy ulicy Mielczarskiego 26 w Łodzi. Tarcza drążąca tunel przeszła pod tym domem prawie 3 lata temu, a mieszkańcy borykają się z coraz większymi problemami. W ich sprawie interweniuje Magdalena Greinert.
13: Tarcza ma ruszyć w przyszłym roku i wtedy, zdaniem mieszkańców, uszkodzeń będzie jeszcze więcej. Już dziś widać, że wcześniej proste drzwi od szaf są wykrzywione. Drzwi wejściowe nie przylegają jak wcześniej do futryn, a z sufitu sypie się tynk.
14: Jeżeli ona ruszy po raz kolejny, no to będzie coraz gorzej. Bo być może za chwilę będzie tak, że ona runie, tak jak inne kamienice, i my również zostaniemy bez dachu nad głową.
15: Jak ruszy tarcza dalej, to i pewno będą dalsze szkody w mieszkaniach. Podnoszą nam czynsze, nie wiadomo za co, a ja mam coraz gorsze warunki mieszkaniowe w domu.
13: Mówią pani Karolina i pan Krzysztof, którzy mieszkają na pierwszym piętrze. Mieszkańcy mówią też, że nikt się ich problemami nie interesuje, nie naprawiają zgłoszonych uszkodzeń. Jedynie 2 tygodnie temu na parterze zostały zamontowane klamry, które mają śledzić, czy pęknięcia na ścianach się powiększają.
10: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka informację o sytuacji 4 sędziów niezaprzysiężonych przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Według resortu Radosława Sikorskiego wybrane przez Sejm osoby są już sędziami. Prezes Bogdan Święczkowski uważa, że nie są, bo nie złożyli ślubowania w obecności Karola Nawrockiego, a Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma kompetencji do oceny legalności wyboru sędziów Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Tak więc trwa w tej sprawie prawny pad.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
5: Czwartkowe popołudnie z zachmurzeniem przeważnie dużym, ale możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Parasol na wszelki wypadek warto mieć pod ręką, niewykluczone przelotne opady deszczu. Na termometrach okolice 21 stopni, jutro do stopni 22. No i jutro już sporo błękitnego nieba, padać w Częstochowie i całym regionie nie powinno.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
5: To już po godzinie 13, no to pewnie o tej porze jeszcze aktualnie w pracy, ale już niedługo i będzie można iść. No a my, niezależnie od tego właściwie, gdzie aktualnie ten czas spędzacie, umilamy go najlepszą muzyką. Na początek Blondie, Martyna Wachtarczyk, wcale nie Blondie. Witam, zapraszam.
8: Radio Jura.

0: popołudniowym programie Radia Jura. Ważne pytanie. Kto ma ochotę na wieczór pełen groteski, absurdu i buntu? Otóż mamy dla Was coś specjalnego, czyli podwójne zaproszenie na spektakl Tango w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Ten spektakl już w najbliższy piątek o 19:00. Zaproszenia rozdajemy na naszym Facebooku. Można też dzwonić pod 343-89-8989.
1: Z tej strony Krzysiek. Tak naprawdę chciałbym pójść na ten spektakl razem ze swoją znajomą Eweliną. Myśleliśmy już od jakiegoś czasu o tym, żeby wyskoczyć do teatru, może do filharmonii, ale zawsze coś stoi na przeszkodzie, coś jest ważniejsze, coś jest tam innego się pojawia. Brakuje chyba jakiegoś takiego bodźca, żeby po prostu zrobić ten pierwszy krok. Oczywiście wygrana w konkursie i te bilety byłyby taką świetną okazją do tego, żeby skończyć z tymi wymówkami, tylko po prostu fajnie się ubrać, pójść, doświadczyć trochę więcej kultury. Kto wie, jak ten wieczór się zakończy, może będzie czymś jeszcze fajniejszym, może dodatkowo jeszcze jakieś zwiedzanie miasta, pogoda coraz fajniejsza, można pospacerować późną porą. No zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie.
0: No i pięknie, dziękujemy za ten telefon. Takie uzasadnienie do mnie w pełni przemawia, ale to nie ja decyduję. Może i dobrze, bo wybór byłby trudny. Na Wasze głosy czekamy do jutra do 10:00, a szczegóły na naszym fanpage'u na Facebooku.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
8: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
7: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
8: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
9: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
10: Czujesz? Pachnie Gruzją.
11: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
10: Nowe menu?
11: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
10: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
11: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
10: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
11: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
10: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
12: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
13: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
14: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
15: Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra, 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
4: Plany pogodowe na kilka kolejnych dni przede mną i naprawdę wygląda to miło. Miło się na to patrzy, a jeszcze milej tego doświadczać. Dzisiaj wprawdzie zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, niewykluczone przelotne opady deszczu. Jutro natomiast już zachmurzenie najwyżej umiarkowane, raczej bez opadów, no i na termometrach do stopni 22. Przyjemnie też w Częstochowie wygląda weekend.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Rawy Dolewego i Kaja. No jestem przekonana, że każdemu gdzieś tam nóżka pod biurkiem chodziła. Nasze kawowe szaleństwo trwa. Przypominam, każdego dnia o poranku Ewelina i Marek wręczają vouchery na zakupy kawy wysokiej jakości. No a my jeszcze w prezencie dorzucamy paczkę kawy z naszym radiowym logo. Absolutnie unikatowy to prezent. No to jakie moce budzi was poranna kawa? Bo o to pytamy. Luiza pisze tak. To poranna kawa działa jak przycisk turbo. Daje moc na ogarnięcie posiłków na cały dzień, przygotowanie siebie, przygotowanie dziecka do wyjścia i daje naiwną, ale piękną nadzieję, że dzisiaj wieczorem naprawdę uda mi się wyjść na te zaplanowane 5 kilometrów biegu. No to trzymamy kciuki, żeby się udało. Może właśnie dzisiaj to będzie ten dzień, ten moment. No i trzymamy kciuki za wygraną w naszej zabawie. No a żeby wygrać, trzeba grać. Do tego zachęcamy wszystkich. Formularz konkursowy w naszym portalu.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła.
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
9: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
2: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
1: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
2: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
1: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
2: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Komo.
1: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
3: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
4: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
5: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
4: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
5: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
4: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
5: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
4: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570 999 401.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: To nie walentynki, a jednak coś może takiego wisieć w powietrzu. Magnetyczna energia, która może prowadzić do intensywnych spotkań i doświadczeń w sferze uczuć. Czytam, że amorowa Wenus w połączeniu z sennym Neptunem tworzą atmosferę, gdzie trudno oprzeć się silnemu przyciąganiu. Warto wiedzieć. No a my już przyciągamy kolejną porcję wiadomości. Będą za moment.
1: W Stanach Zjednoczonych zatrzymano właściciela sieciowego kantoru Cinkciarz.pl. O tym za moment. Mam też najnowsze informacje dotyczące planowanego remontu stadionu przy ulicy Dąbrowskiego i o utrudnieniach w gminie Kłomnice. Katarzyna Fica, zapraszam na 14.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Kanga, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
8: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
9: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża.

0: 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
2: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
3: Promedoptyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Po reklamie.
11: I to już godzina 14 w kalendarzach 21 maja, czwartek. Czas na kolejną porcję wiadomości.
12: Katarzyna Fica, zapraszam. Miejski stadion lekkoatletyczny przy ulicy Dąbrowskiego doczeka się upragnionego remontu. Magistrat ogłosił w marcu przetarg na to zadanie. Firmy zainteresowane wykonaniem prac miały czas na składanie swoich ofert do minionego wtorku. Teraz urzędnicy sprawdzają dokumentację i wyłonią wykonawcę, który tchnie nowe życie w ten wysłużony obiekt.
13: 6 ofert wpłynęło w przetargu dotyczącym modernizacji infrastruktury lekkoatletycznej na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym w Częstochowie. Najkorzystniejszą cenową propozycję przedstawiła firma Benbud z Żor, która wyceniła realizację inwestycji na 6,5 miliona złotych. Prace obejmą m.in. wykonanie nowej syntetycznej nawierzchni bieżni, przebudowę rozbiegów, modernizację odwodnienia oraz infrastruktury do konkurencji technicznych. Inwestycja ma umożliwić uzyskanie stadionowi certyfikatu kategorii 4A Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Część kosztów pokryją środki województwa i Ministerstwa Sportu.
12: Temat monitoruje Anna Kruszewska, a zgodnie z oficjalnymi założeniami wszystkie zaplanowane prace wraz z końcowymi odbiorami technicznymi mają potrwać do końca września 2027.
14: O tym się mówi w Częstochowie.
12: Wielka sportowa inwestycja szykuje się również przy częstochowskim Słowaku. Miasto ma już na biurku gotowy projekt nowoczesnej sali gimnastycznej dla pierwszego liceum imienia Juliusza Słowackiego i właśnie walczy o ponad 10 milionów złotych unijnego dofinansowania. Nowy, imponujący obiekt powstanie w miejscu dawnej bursy miejskiej przy Alei Kościuszki. W planach jest pełnowymiarowa sala sportowa, nowoczesna strefa fitness, pełne zaplecze techniczne oraz parkingi. Wartość całego przedsięwzięcia przekracza 18 milionów złotych.
14: Dzieje się na drogach.
12: Kierowcy podróżujący po regionie, noga z gazu i patrzcie na znaki, bo szykują się ogromne utrudnienia. Mieszkańcy gminy Kłomnice muszą przygotować się na drogowy paraliż związany z zamknięciem kilku przejazdów kolejowych naraz. Już od jutra aż do przyszłego czwartku całkowicie zablokowane będą przejazdy w Janaszowie przy ulicy Strażackiej oraz w Widzowie przy ulicy Żwirki i Wigury. Żeby tego było mało, od poniedziałku drogowcy zamkną też przejazd przy ulicy Zdrowskiej w samych Kłomnicach. Nie jedźcie na pamięć i korzystajcie z wyznaczonych objazdów.
14: Wiadomości Radia Jura.
12: A na koniec zaproszenie, bo już w niedzielę w Częstochowie pojawi się wyjątkowe Miasteczko Zdrowia. Wszystko w ramach nowej odsłony ogólnopolskiego wirtualnego biegu kobiet pod nazwą Zawsze Pierwsi. To coś znacznie więcej niż sportowa rywalizacja. To promocja profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. Do aktywnego udziału i marszu z kijkami zachęca Agnieszka Pinis z drużyny Nordic Team Częstochowa.
10: Misją biegu jest integracja kobiet bez względu na wiek i kondycję fizyczną. Nordic Walking jest aktywnością, którą może uprawiać praktycznie każdy. Od nastolatek po seniorki, ponieważ się opiera na naturalnym ruchu chodzenia i jest dosyć łatwy do opanowania. Celem wydarzenia jest promocja profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. Nordic Walking jest jedną z najzdrowszych form ruchu. W biegu kobiet Zawsze Piersi najważniejszy jest słuszny cel, a nie wynik na stoperze. Nordic Walking pozwala pokonać ten dystans około 5 km we własnym tempie.
12: Możecie biec, maszerować albo po prostu przyjść i pokibicować na miejscu. Przypominamy, Park Lisieniec, najbliższa niedziela. I to wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Szczegóły przekaże Bogdan Zalewski.
15: Wpadka prezesa internetowego kantoru cinkciarz.pl. Marcin P., szef firmy, której klienci mieli stracić nawet 125 milionów złotych, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Teraz oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie ekstradycji do Polski. Igor Skrzypek.
16: Jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę i pranie brudnych pieniędzy pochodzących ze świata przestępczego. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania, a także polskimi listami gończymi. Szef cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To wynik współpracy polskich i amerykańskich służb, tak poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji. Cinkciarz.pl stracił zezwolenie na działalność 2 lata temu, po tym jak klienci nie mogli odzyskać swoich pieniędzy. Pokrzywdzonych może być około 7 tysięcy osób. Łącznie, przypomnijmy, na kwotę 125 milionów złotych. W październiku zeszłego roku sąd ogłosił upadłość internetowego kantoru.
15: Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, zwróci się do szefa MSWiA o objęcie zakazem wjazdu do Polski izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego. To Itamar Ben-Gwir kpił ze skrępowanych i klęczących zatrzymanych przez siły obrony Izraela członków flotyli Sumut, płynącej z pomocą dla strefy Gazy. W tej sprawie nasz MSZ wezwał już chargé d'affaires ambasady Izraela. Spotkanie już się odbyło. Łączymy się z Tomaszem Skorym.
17: Izraelskiego dyplomatę przyjął szef jednego z departamentów, który przekazał mu wyrazy oburzenia co najmniej niestosownym zachowaniem Itamara Ben-Gwira. Jak mówił szef MSZ, rzecznik MSZ, przebieg i atmosferę tej rozmowy najlepiej opisuje decyzja o wystąpieniu o zakaz wpuszczaniu Ben-Gwira do Polski.
18: To była bardzo krótka rozmowa, 10-15 minut. My przedstawiliśmy nasze stanowisko, nasze wyrazy oburzenia, że nie może być zgody na takie traktowanie polskich obywateli. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
17: Relacjonował Maciej Wewiór. Rzecznik MSZ-u poinformował też, że 2 polskich obywateli zatrzymanych przez Izraelczyków na wodach międzynarodowych jest już w drodze na lotnisko, z którego odlecą do Turcji jeszcze dziś, więc oboje będą wolni.
15: Uwaga kierowcy, za litr benzyny 95 zapłacimy jutro maksymalnie 6 zł 48 groszy, to 2 grosze mniej niż dziś. Cena oleju napędowego spadnie o 6 groszy do 6 zł i 91 groszy za litr.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11 przez 13 przy M1.
11: Mówiłam o tym, że weekend na pogodowych mapach prezentuje się ładnie. Już troszeczkę o nim zaczynamy opowiadać. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, raczej bez opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy okolice 22 stopni. Natomiast w niedzielę będzie gorąco. Dokładnie tak. Na termometrach okolice 26 stopni i w Częstochowie będzie też słonecznie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11 przez 13 przy M1.
11: Druga po południu już za nami. Być może o tej porze u kogoś pięknie pachnie obiadem. Można się pochwalić, co dobrego u was dzisiaj. No a my chwalimy się naszą muzyką. Dawid Podsiadło za moment. Na początek Aleksja. Gramy, ruszamy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Ray Dalton i I Just Wanna Be Happy w Radiu Jura. No a teraz uwaga, opowieści wcale nie dziwnej treści, choć tytuł na to wskazuje. Mamy dla Was zaproszenia na znakomitą komedię w klubie Politechnik, właśnie pod takim tytułem Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. Kto jest zainteresowany biletami, ten już swoją czujność tutaj wyostrza, ponieważ jeszcze w tej godzinie takie podwójne bilety będzie można u nas przygarnąć. No to już można zapamiętać numer 343898989.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
3: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
4: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Ilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
5: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kredyt na remont w Wesbanku. Kredyt na samochód w Wesbanku. Kredyt na komputer również w Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Wesbanku?
8: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Wesbank Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.wesbank.pl.

0: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
8: Zerkam już w pogodową ofertę na jutro, a jutro zachmurzenie najpierw, czyli o poranku będzie najwyżej małe, w ciągu dnia będzie rosło miejscami do umiarkowanego, ale padać nie powinno. Na termometrach jutro okolice 22 stopni. No a w weekend, przypominam, będzie ciepło, w sobotę więcej chmur, w niedzielę w Częstochowie już więcej słońca.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Jak znakomicie rozpocząć weekend? No ja myślę, że ze znakomitą komedią, po prostu. I właśnie taką wam polecamy. Jutro Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. Wyjątkowa komedia w klubie Politechnik. Czytam fabułę sprawiająca wrażenie życiowej ofiary, a jednocześnie pełna optymizmu i pozytywnej energii. Kinga zaprasza koleżanki z pracy na Piżama Party. Chce spędzić wieczór w babskim gronie na rozmowach o życiu, plotkach, żartach. Impreza pomoże Kindze odpowiedzieć na nurtujące ją pytania, czy jest lubiana w pracy, czy nadaje się na duszę towarzystwa, czy może być dla kogoś ważna. To komedia o marzeniach, o wielkich planach i jeszcze większych rozczarowaniach. Mamy dla was bilety. Kto chętny, ten dzwoni. 3-4-3-8-9-8-9-8-9. Można też szepnąć słówko, dlaczego to właśnie wy chętnie byście je przygarnęli. 3-4-3-8-9-8-9-8-9.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: Który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
2: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
1: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
2: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
1: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
2: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15:00.
3: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
4: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
5: Zrobisz to z Obi.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
13: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: takie rytmy w czwartkowe popołudnie. Przypominam, mamy dzień herbaty. Do tego tematu wrócimy po godzinie 15. Mamy też dzień medytacji. Kto tego potrzebuje, jak najbardziej takie może sobie zafundować. A my fundujemy Wam kolejną porcję wiedzy. Polecamy nasze wiadomości.
1: Darmowe badania dla mieszkańców Częstochowy. Za chwilę o tym, kto może z nich skorzystać. Powiemy też, co filmowcy robią w Hucie Częstochowa. Będą także policyjni związkowcy, którzy domagają się zmiany przepisów. Anna Kruszewska, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
4: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
5: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
6: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
7: Płacisz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
11: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
10: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
11: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
10: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
11: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
10: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów

0: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Na zegarach punktualnie godzina 15, w kalendarzach 21 maja, czwartek, czas na wiadomości.
3: Anna Kruszewska. Trwa dzisiejsza majowa sesja Rady Miasta Częstochowy, ale z góry wiadomo, że nie przyniesie ona kluczowych rozstrzygnięć. W porządku obrad zniknął punkt dotyczący absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta za miniony rok. Radni prawnicy zapowiadali przed sesją, że nie wyobrażają sobie poparcia dla zawieszonego w czynnościach włodarza Krzysztofa Matyjaszczyka. Prawo obliguje jednak Radę do podjęcia decyzji przed końcem czerwca. Dlatego temat wróci na kolejnej sesji. O skutkach tej patowej sytuacji dla Częstochowy mówi radny PiS Paweł Ruksza.
4: Sytuacja prezydenta, który ma postawione zarzuty przez prokuratora, zarzuty korupcyjne, do czerwca się nie zmieni, no bo sąd nie rozpatrzy tej sprawy i nie rozstrzygnie, nie wyda wyroku, ani nie zostaną złagodzone te środki zapobiegawcze. Ta sytuacja moralnie i prawnie nie zmieni się. Absolutorium czy w czerwcu, tak, to jest ostateczny termin. No ja sobie nie wyobrażam udzielenia absolutorium przez Radę Miasta w sytuacji, gdzie jeden z zarzutów dotyczy zmiany przez prezydenta budżetu i umożliwienie w ten sposób działań korupcyjnych.
3: Przypomnę, sesja czerwcowa ma być zwołana 25 czerwca.
5: Twoje sprawy.
3: W Częstochowie rusza kolejny darmowy program medyczny dla mieszkańców. Tym razem miasto stawia na profilaktykę i diagnostykę chorób wątroby dedykowaną osobom zmagającym się z cukrzycą oraz stanami przedcukrzycowymi. W ramach akcji pacjenci będą mogli zupełnie bezpłatnie wykonać specjalistyczne badanie krwi oraz nowoczesną elastografię wątroby. Całość startuje już jutro i będzie realizowana w Centrum Medycznym przy ulicy 1 Maja. Jedyne kryterium to stałe zameldowanie w Częstochowie. Warto skorzystać i zadbać o zdrowie.
5: www.radiojura.pl.
3: Na koniec temat, który rozpala wyobraźnię mieszkańców. Częstochowa po raz kolejny stała się planem dla globalnej superprodukcji. Ekipy filmowe gościły już na Jurze i w Olsztynie, a tym razem producenci zakochali się w surowych, industrialnych wnętrzach hali Huty Częstochowa. Pierwszy klaps już podobno padł, ale całe przedsięwzięcie owiane jest głęboką tajemnicą. Co tak naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami walcowni? Kulisy tej firmowej misji sprawdzał Mariusz Osyra.
6: Tak, to prawda, nie ma oficjalnych komunikatów, choć wiemy, że w Częstochowie na planie przybywa Henry Cavill, a za film, wszystko wskazuje na remake słynnego Nieśmiertelnego sprzed 40 lat, odpowiada reżyser Chad Stahelski, twórca kultowej serii John Wick. Do końca maja mają potrwać zdjęcia do tej globalnej superprodukcji. Wnętrza walcowni blach grubych posłużą prawdopodobnie za tło dla widowiskowych scen akcji. Amerykańscy producenci podeszli do sprawy bezkompromisowo i na czas nagrań wynajęli na wyłączność cały hotel u stóp klasztoru, który jest teraz pilnie strzeżony również przez ochronę. Całe zaplecze logistyczne, złożone z dziesiątek wozów technicznych i tirów, opanowało rejon ulicy Legionów w sąsiedztwie siedziby Huty. Sam zakład ma w tym czasie przerwę produkcyjną. Prace na planie ruszyły 18 maja. Wcześniej biuro prasowe spółki potwierdzało, że producenci wykorzystają hutniczą infrastrukturę na potrzeby filmowe.
3: W Radiu Jura informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
7: Przepisy dotyczące środków przymusu bezpośredniego wymagają zmiany, zwracają uwagę policyjni związkowcy. Ich zdaniem obecne prawo w wielu sytuacjach wiąże funkcjonariuszom ręce. Z policjantami rozmawiał Michał Krasoń.
8: Przepisy, zdaniem związkowców, powinny zostać doprecyzowane w taki sposób, żeby policjanci nie bali się używać środków przymusu bezpośredniego. Jak mówi mi młodszy aspirant Jacek Łukasik z Policyjnej Solidarności, dziś nawet całkowicie zasadne użycie pałki czy gazu może skończyć się dla funkcjonariusza poważnymi konsekwencjami. Nawet wtedy, gdy policjant zostanie później uniewinniony.
9: Często się kończy na zasadzie takiej, jeżeli jest postawiony zarzut policjantowi, zaczyna być gorąco wobec policjanta. Często komendanci idą drogą na skróty, czyli zwalniają na ważny interes służby i mówią, to już nie jest policjant.
8: Propozycja zmian trafiła już do Sejmowej Komisji Petycji i do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Resort ma przyjrzeć się propozycjom policjantów.
7: Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej, a dwaj inni trafili do szpitala. Tragedia wydarzyła się w nocy z poniedziałku na wtorek w internacie w Szczecinie. Pogranicznicy po służbie pili tam alkohol. Ciało młodego mężczyzny znaleziono rano w łóżku. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. W drodze do Polski są nasi rodacy, zatrzymani przez izraelską armię na wodach międzynarodowych, gdy płynęli z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Zakomunikował to rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefior.
10: Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
7: Chodzi o dwoje obywateli naszego kraju. Przypomnijmy, że w polskiej delegacji były trzy osoby. Maturzyści zakończyli już swój maraton, ale przed uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych czas poprawić oceny. Został na to miesiąc.
11: Wchodząc dzisiaj na elektroniczny dziennik, żeby zobaczyć plan lekcji, zauważyłem niestety jedną świecącą ocenę. I niestety na jednej się nie skończyło, bo jest ich niestety o wiele więcej.
12: A świecąca ocena co oznacza?
11: Jedynkę.
12: Idziesz do nauczyciela i o co prosisz?
13: O wsparcie, o to, żeby na pewno mnie jakoś podciągnął. No i reszta to w moich rękach. I
12: nauczyciele chętnie podchodzą do tego, żeby poprawiać na sam koniec oceny?
13: Raczej tak.
12: A jak u ciebie sytuacja?
13: U mnie też jest dobrze, tylko trochę z niemieckim krucho, ale tak to jest okej.
12: Okay. Czyli rozumiem, że przed tobą rozmowa z nauczycielem, nauczycielką.
13: Tak, ładne oczka i się jakoś to zrobi.
7: Piotr Bułakowski delikatnie podpytał o planowane poprawki licealistów z mazurskiego Węgorzewa.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: Im bliżej końca dnia, tym mniej chmur nad naszymi głowami. Wieczorem i nocą zachmurzenie najwyżej małe, na pewno bez opadów deszczu. Na termometrach w najchłodniejszym momencie nocy okolice 7 stopni na plusie. No a jutro od rana słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie będzie rosło do umiarkowanego, na ogół bez opadów. No i jutro w Częstochowie do 22 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: Czwartkowe popołudnie to już po godzinie 15, no to być może o tej porze już niektórzy pożegnali się, pomachali szefowi, no a w głowie taka myśl, jeszcze tylko jutro, jeszcze tylko jutro. Dacie radę, będzie dobrze, na pewno. Muzycznie oczywiście również Felix Jen na początek.
16: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.

0: czyli takie rytmy w popołudniowym programie. Mamy dzień herbaty, przypominam. No i mamy też telefon naszego słuchacza. Halo?
1: Dzień dobry, słucham was. Dzisiaj jest dzień herbaty. Chciałem wam powiedzieć, że ja piję herbatę od 10 lat. Kiedyś dużo kawy piłem, teraz piję herbatę tylko madra, nie z ciastą. Tej herbaty po prostu w sklepach nie ma. Po prostu rzadko kiedy można ją kupić. Przez internet ściągałem, nie wiem czy teraz jest. W każdym razie pozdrawiam wszystkich, którzy piją herbatę madra, bo to kiedyś była komunistyczna herbata, herbata liściasta madra.
0: No i właśnie u mnie w domu też się tę herbatę piło i teraz sobie o tym przypomniałam, za co naprawdę dziękuję. No to są w ogóle takie wspaniałe wspomnienia z cyklu Smaki, których dzisiaj próżno szukać. Ja myślę, że każdy na liście takie ma, prawda?
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Kanka mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
7: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
8: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
7: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
8: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
7: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
8: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
7: Telefon 515 660 031.
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
11: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
10: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
11: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
10: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
11: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
10: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
16: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
17: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Pogoda wzięła się w garść i bardzo nas to cieszy. Po tym deszczowym weekendzie w tym tygodniu już trzyma formę i tak też będzie w weekend. Także jak najbardziej plany pod chmurką polecamy. Grille też można już planować. No a jutro zachmurzenie najwyżej umiarkowane, na ogół bez opadów deszczu. No i jutro w Częstochowie 23 stopnie maksymalnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Popołudniowy program Radia Jura trwa. Przyglądam właśnie nasze media społecznościowe. No i tam pytanie, jak wam się podoba nowy mural w Częstochowie? Powstał z okazji 35-lecia powołania Straży Granicznej. No i można go zobaczyć na budynku przy Staszica. To znaczy między innymi tam, no bo na naszym Facebooku również wrzuciliśmy tam fotkę. No i biorąc pod uwagę liczbę waszych lajków i serduszek, no to widać, że jesteście zachwyceni. My również.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
5: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje Królestwo.
6: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
2: A co, Kran, zazdrosny jesteś?
1: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
2: Serio? Nie lejesz wody?
1: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
2: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
1: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
3: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
4: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
5: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
6: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: kawa czy herbata, dylemat znany od lat. Dzisiaj ma wymiar szczególny, ponieważ mamy dzień herbaty, no to jednak raczej to powinna być ona, ale z drugiej strony mamy też naszą zabawę, moc porannej kawy, no czyli jednak powinniśmy wybrać małą czarną. O kawie więcej u nas po 16:00, wcześniej nasze wiadomości.
1: Ponad 3,5 kilometra DK46 będzie wygodniejsze dla kierowców i dla pieszych. Nowe dzieło sztuki na ulicy Staszica. Kanclerz Niemiec proponuje ukraińską drogę na skróty do Unii Europejskiej. Szczegóły tych informacji w wiadomościach Radia Jura o 16:00. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy. Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
9: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Poszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Poszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
10: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
11: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
10: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
11: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
10: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
11: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
12: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
13: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
14: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
15: Odwiedź Market Obi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w Markecie Obi, centrum handlowe M1.
16: Zrobisz to z Obi.
17: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
18: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: Dotarliśmy do godziny 16 w kalendarzach 21 maja, czwartek, pora na kolejne wiadomości.
1: Kierowcy i mieszkańcy regionu doczekali się przełomu. Ponad 3,5 kilometra DK 46 zyska zupełnie nowe oblicze. Wojewoda śląski wydał właśnie decyzję z RIT, co daje zielone światło dla kontynuacji tej potężnej inwestycji trwającej od 2023 roku. W zadanie mocno angażuje się gmina Lelów, która przeznaczy 200 tysięcy złotych na budowę ciągu pieszo-rowerowego. O tym, jak znikną dotychczasowe mało przepustowe skrzyżowania i jak poprawi się bezpieczeństwo pieszych, mówi Szymon Haczek z katowickiej DDK i A.
16: Przejścia dla pieszych zostaną dodatkowo doświetlone. Nie zapomnieliśmy również o kanalizacji deszczowej. Uzupełnieniem inwestycji będzie nowe oświetlenie uliczne w technologii LED. Ponadto wybudujemy ekrany akustyczne. Powstaną na odcinku ponad 2 km w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Wcześniej wykonaliśmy analizę akustyczną, która wykazała konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem. DK 46 o długości ponad 240 km przebiega przez województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie.
1: Nowoczesne odcinek trasy ma być gotowy w ciągu najbliższych 2 lat.
22: Wiadomości Radia Jura.
1: Wracamy na nasze miejskie podwórko, gdzie trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny potęgowany przez nowe remonty. Przypominamy, że drogowcy pracują nad wzmocnieniem nawierzchni ulicy Skwerowej na odcinku od Świętego Pawła do Jana Kiepury. To nie wszystko. Ciężki sprzęt zajął również fragment ulicy Świętego Rocha, gdzie asfalt wymieniany jest od Świętej Jadwigi aż do granic Częstochowy. W obu miejscach mogą tworzyć się zatory, dlatego jeśli tylko macie możliwość, omijajcie te rejony szerokim łukiem. O tym, że kultura nie boli, udowadnia już od 10 lat społeczność częstochowskiego Plastyka. Za nami wielki jubileuszowy finał akcji na placu Biegańskiego, który przyciągnął tłumy mieszkańców. Była mobilna wystawa w autobusie MPK oraz głośne wsparcie od Muńka Staszczyka. Czy przez tę dekadę udało się trwale uwrażliwić częstochowian na codzienne zachowania? O tym z perspektywy czasu mówią sami uczniowie.
23: Mi się wydaje, że tak, ale jednak musimy zwiększyć tą świadomość, że nie można na przykład śmiecić na ulicy. Denerwuje mnie niesprzątanie po swoich zwierzętach.
24: Często zapominamy, że po drugiej stronie ekranu, za tym anonimowym awatarem, siedzi człowiek. Dziękujemy.
25: Zawsze będzie coś, co trzeba poruszyć. To nie zniknie, ale może być lepiej. Możemy się starać, żeby było lepiej. Zawsze się coś znajdzie, ale miejmy nadzieję, że będzie tego coraz mniej i będzie coraz ciężej znaleźć temat do kultury niewoli.
1: Kampania Plastyka wróci zapewne za rok. Na koniec zaglądamy na ulicę Staszica, gdzie możecie podziwiać już nowe, wielkoformatowe dzieło sztuki. Pojawił się tam wyjątkowy mural zatytułowany Pod wspólnym niebem, odsłonięty z okazji 35-lecia Straży Granicznej. Projekt autorstwa Iwony Szoki z Fundacji Opus Unicus, zrealizowany we współpracy z samą formacją, bezpośrednio nawiązuje do codziennej, trudnej służby funkcjonariuszy na rzecz bezpieczeństwa kraju. Zdjęcia tego imponującego malowidła znajdziecie już na naszym radiowym Facebooku. Po informacjach z naszego regionu, czas na te z kraju i ze świata przynosi je do studia Bogdan Zalewski.
26: Polska z dystansem reaguje na propozycję kanclerza Niemiec w sprawie nowej roli Ukrainy. To kreatywny pomysł, ale sprawdzamy, czy zgodne z traktatami Unii Europejskiej. Tak skomentował wysoki rangą polski dyplomata inicjatywę Friedricha Merca. Szef niemieckiego rządu zaproponowałby przyznać Ukrainie nowy status członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Umożliwiałby on Kijowowi uczestnictwo praktycznie we wszystkich instytucjach wspólnoty, udział w szczytach, spotkaniach ministerialnych, a także zasiadanie w ławach Parlamentu Europejskiego, choć bez prawa głosu. Katarzyna Szymańska-Borginą.
27: Polska ma do tej propozycji spory dystans. W świecie dyplomacji określenie kreatywny pomysł sugeruje rozwiązanie niekonwencjonalne i ryzykowne, wykraczające poza przyjęte standardy. Innymi słowy, Warszawa obawia się, że propozycja Merca to próba stworzenia dla Ukrainy wiecznej poczekalni, statusu, który da Kijowowi prestiż, ale w praktyce może na długo zablokować drogę do pełnego członkostwa w Unii. Natomiast zapowiedź badania zgodności z traktatami to jasny sygnał wątpliwości prawnych. Polska popiera popiera wejście Ukrainy do Unii, ale nie zgadza się na drogę na skróty, która mogłaby stworzyć niebezpieczny precedens i naruszyć polskie interesy narodowe.
26: Ryzyko zarażenia się hantawirusem w Polsce jest bliskie zeru, zapewniali przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ognisko hantawirusa pojawiło się na wycieczkowcu, który płynął z Argentyny do Holandii. Tam wykryto 8 zakażeń. Zmarły 3 osoby. Michał Dobrowicz.
2: W Polsce dzisiaj nie ma ani jednej osoby zakażonej odmianą hantawirusa, która pojawiła się właśnie na statku. 4 osoby są obecnie tylko pod nadzorem sanepidu i wszyscy, cała czwórka, to zdrowe osoby.
3: Nadzór dotyczy osób, które nie mają objawów. To są osoby, które zetknęły się nawet zupełnie przypadkiem z osobą podejrzaną o zakażenie.
2: Rzecznik sanepidu Marek Waszczewski uspokaja, że w planach nie ma żadnych dodatkowych procedur czy obostrzeń sanitarnych. Na wycieczkowcu, na którym wykryto ognisko hantawirusa w Rotterdamie, cały czas jest Polak, kapitan tego statku, który na ląd zejdzie najwcześniej jutro. Kwarantannę przejdzie albo w Holandii, albo tutaj w Polsce. Decyzja powinna zapaść już niebawem.
26: Na stadionie w Zabrzu podpisano umowę sprzedaży Górnika. Klub od miasta za niespełna 4 miliony złotych kupił Lukas Podolski.
4: Bardzo się cieszymy, bardzo. Jesteśmy za Lukasem.
5: Pan Lukas to poukłada jak trzeba, jak zarządzać pieniędzmi, biznesem. Jest stąd, jest takim, że tak powiem, żabolem z krwi i kości, w cudzysłowie. Tak naprawdę na papierze wszystko się zgadza.
26: Nowy właściciel ma w Górnika w ciągu kilku najbliższych lat zainwestować ponad 12 milionów złotych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Przypominam, jutro zachmurzenie początkowo małe, w ciągu dnia umiarkowane, na ogół bez opadów deszczu, 23 stopnie maksymalnie. W sobotę bardzo podobnie. No a niedziela będzie słoneczna i gorąca. No i dobre informacje są takie, że taka ciepła, słoneczna aura w Częstochowie będzie też kontynuowana od poniedziałku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Uwaga, uwaga, o tej porze informujemy, przypominamy, kto na liście świętujących, a tutaj piękne imiona jak zwykle, Wiktor, Tymoteusz i Jannę Pomucen. Pozdrawiamy dla Was, co dobrego tutaj mamy muzycznie, zerkam, Robert Palmer i UB40. No to ruszamy.
22: Radio Jura.
9: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: po południu poranek, a to dlatego, że trwa nasza zabawa Moc Porannej Kawy. No a w niej kolejne vouchery na kawowe zakupy zostały wręczone. Dzisiaj rano telefon z informacją o wygranej odebrała Ela, u której toczy się remont.
1: Końcówka remontu, bo remontowaliśmy w sumie jeden pokój w biurze, ale no zamotka była straszna, to już wszyscy po prostu, to potrzebne, to niepotrzebne, a po co wam to, a dlaczego, a na co? Także już tutaj emocje sięgały zenitu. Dzisiaj też się przyda, tak, na wykończenia i po prostu i sprzątanie, ostatnie szlify.
0: Gratulujemy tej wygranej, mamy kolejne paczki kawy do wręczenia. Ostatni finał przed weekendem, jutro rano, więc warto dołączyć się do gry. A formularz kawowy, konkursowy na radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
10: Pani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
2: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
1: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.

0: bezdyskontowe. Asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
5: Kilka kolejnych dni na mapach pogodowych przede mną i myślę, że nie będziemy się tutaj czepiać. Jutro zachmurzenie najwyżej umiarkowane, na ogół bez opadów deszczu. Podobnie sytuacja będzie wyglądała w sobotę, wtedy też do 23 stopni. Natomiast w niedzielę będzie już słoneczniej i gorąco, no chyba pierwszy raz w tym sezonie używamy tego słowa. Na termometrach w Częstochowie zobaczymy maksymalnie 26 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Południowy program trwa czwartek, do piątku już niedaleko, ale jeżeli ktoś już ma dość, jeżeli ktoś już czuje zmęczenie, no to może potrzebuje usłyszeć o tej porze coś pozytywnego. Otóż za 2 tygodnie będziemy cieszyli się już długim weekendem, dokładnie tak, Boże Ciało w tym roku wypada 4 czerwca. Warto pokombinować, może właśnie urlop w piątek, no i wtedy faktycznie będzie to długi weekend, ale myślę, że do wakacji też już naprawdę droga niedługa. 5 tygodni, dokładnie tyle zostało. Już się doczekamy. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża likwidację do lata. Wszystko minus.

0: odstraszamy. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
1: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
2: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
3: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj. Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy. Katowicka 75.

0: Takie przyjemne rytmy prowadzą nas przez to czwartkowe popołudnie. Muzyka wraca po 17. Zapraszam w imieniu Łukasza Jakubczyka na program Po Godzinach. A ja dziękuję za dziś. Odmeldowuję się, Martyna Wachtarczyk. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa.
1: Po wypadku zablokowana autostrada A1 na wysokości Mykanowa. Nie przejedziecie w kierunku Gorzyczek. Jacek Magiera, patronem nowo wybudowanego wiaduktu w Częstochowie. Kto pokieruje Instytutem Pamięci Narodowej, czy ta sprawa podzieli rządzących? Posłuchajcie szczegółów w wiadomościach Radia Jura o 17. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
4: Czujesz? Pachnie Gruzją.
5: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
4: Nowe menu?
5: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
4: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
5: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
4: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
5: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
4: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
6: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
7: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
6: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
6: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
6: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
8: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
2: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was z

0: za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
3: Po reklamie.
4: Jest już 17:00, w takim razie w Radio Jura posłuchajmy razem wiadomości, a zaczynamy od Częstochowy i regionu.
5: Anna Kruszewska, zaczynamy od pilnych informacji dla kierowców. Autostrada w kierunku Gorzyczek została zamknięta na wysokości Mykanowa. Doszło tam do zderzenia ciężarówki przewożącej gaz z lawetą transportującą pojazdy. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Utrudnienia potrwają do odwołania. Kierowcy jadący autostradą są kierowani na zjazd w Mykanowie.
6: O tym się mówi w Częstochowie.
5: Częstochowscy radni podjęli dziś bardzo ważną i symboliczną decyzję. Nowo wybudowany wiadukt łączący 1 Maja z ulicą Krakowską zyskał oficjalnego patrona. Został nim świętej pamięci Jacek Magiera, wybitny, pochodzący z Częstochowy piłkarz, trener i wychowany Krakowa. Ta inicjatywa łączy całe lokalne środowisko, co podkreślał obecny na sesji prezes Rakowa Wojciech Cygan.
7: Chciałem podziękować za taką życzliwość przy tej inicjatywie. To ta symbolika wiaduktu, to też jest coś fajnego w tym całym pomyśle, bo w końcu łączy nas piłka, ten wiadukt łączy dwie strony miasta. I myślę, że też lokalizacja i głęboko, tutaj patrzę na panów prezydentów, głęboko wierzę, że ta lokalizacja nie jest przypadkowa.
5: W sąsiedztwie, na terenach dawnego Elaneksu, planowany jest nowy stadion Rakowa.
6: Wiadomości Radia Jura.
5: Zdecydowana walka o czyste powietrze i koniec z taryfą ulgową dla trucicieli. Gmina Poraj podsumowała ubiegłoroczne działania antysmogowe. Samorząd stawia zarówno na surowe kontrole, jak i wsparcie finansowe dla mieszkańców. Opłacało się, wskazania odnośnie jakości powietrza się poprawiły. Mariusz Osyra.
8: W minionym roku urzędnicy przeprowadzili ponad 160 kontroli domowych palenisk, sprawdzając, czym palimy w piecach oraz czy stosujemy się do zapisów śląskiej uchwały antysmogowej. W ruch poszły nie tylko mandaty i wnioski do sądu, ale też pobieranie próbek popiołu w asyście policji. Jak się jednak okazuje, Poraj nie tylko karze, ale przede wszystkim pomaga oraz edukuje. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i zaangażowaniu ekodoradców tylko w ubiegłym roku udało się zlikwidować na terenie gminy ponad 130 przestarzałych pieców, tak zwanych kopciuchów, a do kieszeni mieszkańców na wymianę źródeł ciepła trafiły dotacje z programu Czyste Powietrze. Wydano ponad 10 600 000 zł. Samorząd inwestuje też w odnawialne źródła energii i nowoczesne magazyny energii, dlatego smogowych dni odnotowano tutaj zdecydowanie mniej, zaledwie 9 w skali roku, w tym 3 dni z tak zwanym przekroczeniem poziomu alarmowego.
5: I zmieniamy temat, bo Częstochowa oficjalnie została przejęta przez studentów. Ruszyły wyczekiwane juwenalia. Punktualnie w samo południe z miasteczka akademickiego wyruszył barwny, głośny i niezwykle radosny korowód studentów. Żacy przemaszerowali prosto na plac Biegańskiego, gdzie z rąk władz miasta odebrali klucze do bram Częstochowy. Impreza i studenckie świętowanie dopiero się rozkręcają. Jeśli chcecie zobaczyć, jak kreatywne przebrania przygotowali studenci, koniecznie zajrzyjcie na nasz profil na Facebooku. Mamy tam dla Was gorący film prosto z centrum wydarzeń. Mamy dla Was także informacje z kraju i ze świata. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
9: Narasta spór w koalicji rządowej w sprawie wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
10: Ludowcy nie odpuszczają i namawiają pozostałych partnerów do głosowania na Mateusza Szpytmę, obecnego wiceprezesa IPN, rekomendowanego przez kolegium Instytutu.
9: Michał Radkowski. Nie ma szans na porozumienie w koalicji?
11: Oficjalnie żadna ze stron nie chce odpuszczać. Koalicja Obywatelska, Lewica i Klub Centrum mówią podobnie. Mateusz Szpytma odpowiada za czystki kadrowe w IPN i jego upolitycznianie. Wskazują też na miażdżący raport NIK o niegospodarności Instytutu. Instytutu. Ludowcy i część posłów Polski 2050 cenią Szpytmę za dorobek naukowy, wiedzę historyczną i świetne przygotowanie merytoryczne. Ich opinię wspiera opozycja, razem z PiS i Konfederacją mieliby w Sejmie większość. To miało zirytować premiera. Tydzień temu w ostatniej chwili punkt dotyczący głosowania na prezesa IPN zdjęto z porządku obrad. O skreślenie apelowali ludowcy. Powiedzieli, że potrzebują 2 tygodni na przekonanie koalicjantów. Teraz słyszę, że zaczyna się gra na czas, bo nawet jeśli uzbiera się większość dla Szpytmy w Sejmie, to i tak przepadnie on w Senacie, a zgoda Izby Wyższej jest konieczna przy wyborze prezesa IPN. Nieoficjalnie słyszę, że nie wszyscy nawet w PSL chcą umierać za Szpytmę, a i sam PSL w ostateczności się wycofa, by nie drażnić premiera.
10: Kolejny alarm powietrzny na Litwie.
9: Mieszkańców regionu Uciańskiego na wschodzie kraju wezwano, by pilnie zeszli do miejsc schronienia.
10: A powodem ma być dron zaobserwowany w pobliżu litewskiej granicy.
9: Rozległy się syreny, poderwano natowskie myśliwce. Specjalną operację na północy kraju rozpoczęło ukraińskie wojsko oraz służby specjalne.
10: Powodem są obawy zaangażowania Białorusi w wojnę, a także wspólne z Rosją ćwiczenia zużycia broni jądrowej na białoruskim terytorium.
9: Krzysztof Zasada.
12: Chodzi o wzmożone działania kontrwywiadowcze na graniczących z Białorusią obszarach, czyli w obwodach czernichowskim, kijowskim, żytomierskim, rugieńskim i wołyńskim. Funkcjonariusze będą m.in. przeprowadzać kontrole obywateli, patrolować teren, a także przeszukiwać wytypowane lokale, poszukując przedmiotów, którymi obrót jest zakazany. W trakcie operacji mundurowi mogą ograniczać ruch samochodowy i pieszy, sprawdzać dokumenty oraz kontrolować samochody. Te działania, jak tłumaczy dowództwo, mają uniemożliwić wrogowi penetrację terenów przygranicznych, dokonywania na nich aktów sabotażu i dywersji, a także prowadzenia działalności wywiadowczej.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
4: Z całą pewnością wiosenna pogoda, ale z elementami lata przed nami w Częstochowie. To lato ma się u nas pojawić w niedzielę, bo wtedy nawet 25 stopni. Co do piątku, czyli do jutra, no to zmienne zachmurzenie ma nam towarzyszyć. Głównie słońce będzie się pojawiać, ale chmury co jakiś czas też są niewykluczone. Jutro może być u nas burzowo. Jutro w Częstochowie do 21 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
4: Mam takie wrażenie, że ten tydzień zasuwa jakoś tak wyjątkowo szybko. Już jest czwartek, 7 minut po 17, czyli za chwilę będzie weekend, a jeszcze tyle jest do zrobienia. Mam nadzieję, że program Po godzinach w Radiu Jura z jednej strony szybko doprowadzi nas do wolnego, a z drugiej pozwoli skutecznie i dobrze zakończyć się wszystkie te wyzwania, które ten tydzień roboczy przed nami postawił. Co za filozoficzne myśli na sam początek. Boję się pomyśleć, co będzie za 4 godziny. Savage przed nami, Only You, do nucenia i śpiewania w czwartkowe późne popołudnie. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry.

0: Bruno Mars w czwartkowym po godzinach. I Just Might. Jakby ktoś go chciał zobaczyć i usłyszeć na żywo na koncercie, to będzie to możliwe w ten weekend w Toronto. No jeśli ktoś ma blisko, to czemu nie? Zresztą w kolejny weekend też tam będzie. W planach ma w Toronto 5 koncertów, a my w planach mamy ten najbliższy weekend w regionie. Sprawdzimy, co fajnego będzie się działo, a z muzycznego świata sprawdzimy, kto nie robi sobie selfie z fanami. Będzie też informacja o tym, ile lat ma najstarsza fanka koncertowych wrażeń, takich można powiedzieć ekstremalnych. Będzie też tryb brodzenia. O co chodzi i jakie są tego skutki? O tym na pewno dzisiaj w programie Po Godzinach. Bądźcie z nami, a za chwilę muzycznie Los Lobos, będzie La Bamba. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Kanka, mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.plotardeveloper.pl.
6: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
7: Kredyt na remont w Wesbanku. Kredyt na samochód w Wesbanku. Kredyt na komputer również w Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Wesbanku?
8: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Wesbank Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.wesbank.pl.
9: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Jura.

Tabletka 2 dni w Radiu Jura. Trochę ponad 2 dni weekendu przed nami. Co u nas w Częstochowie? Jutro będzie można się wcielić w rolę 13 ławnika. W częstochowskim OKF-ie zobaczymy nowy film Jima Sheridana pod tytułem Werdykt. To jest dramat sądowy, więc może być sporo zwrotów akcji, a takie dramaty zawsze trzymają w napięciu, no i powodują,

0: że jesteśmy w kinowej sali bardzo podejrzliwi. W trakcie filmu będziemy wypełniać ankietę i szukać winnego. Kto sobie poradzi, ten otrzyma okolicznościowe gadżety. Projekcja filmu Werdykt w OKF-ie jutro o 20:45. Polecamy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
6: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
7: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
8: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
7: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
7: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Komo.
7: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
9: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.
5: To jest Radio Jura.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą. O.
1: Radio Jura.

0: Romy i Lukas Majer w czwartkowym Po godzinach z piosenką eurowizyjną Light Me Up. To było 8 lat temu, czyli dawno, dawno temu. U nas po 18 trochę przyszłości tej weekendowej, bo sprawdzimy co u nas. Do tego muzyk, który nie lubi sobie robić selfie z fanami. O kogo chodzi? Szczegóły po 18, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
6: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
2: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
1: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
2: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
1: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
2: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15:00.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
5: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
6: Zrobisz to z Obi.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Po reklamie.
15: Na zegarze mamy już 18:00, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
16: Ścigany przez polską prokuraturę prezes serwisu cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych na jednym z poligonów wojskowych.
17: Przypomnijmy, że Marcin P. jest podejrzany o oszustwo na szkodę ponad 5000 klientów.
16: Krzysztof Zasada z nowymi faktami. Co wiadomo o okolicznościach pojmania ściganego?
18: Zatrzymanie dokonać mieli funkcjonariusze US Marshals przy współpracy z Federalnym Biurem Śledczym oraz policjantami z łowców cieni Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Głównej. Marcin P. wpadł na poligonie wojskowym w stanie Missouri. Jak usłyszałem, brał tam udział w ćwiczeniach. Nie ma jednak bliższych informacji na temat charakteru tych ćwiczeń. Z moich ustaleń wynika też, że polscy funkcjonariusze pracowali nad sprawą od kilku miesięcy, a do zatrzymania doszło na podstawie informacji, które przekazywali amerykańskim partnerom. Marcin P. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi. Prokuratura regionalna w Poznaniu ścigała go w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw na ogromną skalę i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu w ramach działalności jego firmy walutowej z województwa lubuskiego.
17: Tynk sypiący się z sufitów, powiększające się pęknięcia w ścianach i ciągły strach.
16: W takich warunkach mieszkają lokatorzy kamienicy przy ulicy Mielczarskiego 26 w Łodzi. Tarcza Katarzyna, drążąca tunel pod miastem, przeszła pod nieruchomością prawie 3 lata temu.
17: A wciąż pojawiają się nowe problemy, twierdzi pan Roman, który porusza się na wózku.
19: Cała kamienica przechyliła się. Tak jak ja to widzę, to gdzieś centymetr, półtora w poziomie.
20: I po czym pan poznaje, że jest taka różnica?
19: Jak siedzę na wózku, podjadę pod ścianę, puszczę ręce z kół, to wózek sam zaczyna się ze mną toczyć pod następną ścianę. Wszystkie płytki zaczęły w pionie odpadać szpara się zrobiła też po 4-5 cm.
20: Czy pan tę sytuację komuś zgłosił? No,
19: tutaj było wielokrotnie zgłaszane i...
6: I co?
19: I nic. Kompletnie nic.
16: Usłyszała nasza dziennikarka Magdalena Greinert.
17: Dziś spółka PKP PLK odwołała planowane spotkanie z mieszkańcami.
16: Kolejny termin to czwartek w przyszłym tygodniu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
15: 10 stopni najbliższej nocy w Częstochowie to w zasadzie temperatura, która pojawi się nad ranem, bo w nocy tak średnio mniej więcej 12 stopni. Nocą pogodnie. Jutro też będzie chwilami pogodnie, ale może się chmurzyć, może być burzowo. Jutro w Częstochowie 21 stopni, 22 w sobotę, a w niedzielę nawet 25.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
15: 21 maja, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Herbaty. Jak kiedyś we Włoszech poprosiłem o herbatę, to przejęta pani zapytała, czy dobrze się czuję. Wiadomo, we Włoszech to króluje kawa. Pan Damiano Dawid mógłby pewnie coś na ten temat powiedzieć. Jego Born with a Broken Heart na początek tej godziny w Radiu Jura. Fugarz Jakubczyk, cześć ponownie, mamy 4 minuty po 18.

0: Baśka, zespół Wilki, czyli ponadczasowa piosenka, która idealnie sprawdza się na niemal każdej imprezie. Od razu wszystkim włącza się tryb śpiewania. A trybu selfie nie ma w swoim repertuarze Paul McCartney. Ex-Beatles wyjaśnił ostatnio, dlaczego nie lubi sobie robić selfie z fanami. Przyznał, że chce zachować poczucie normalności i nie czuć się jak występująca małpa. To legenda muzyki, nic nie musi. Gdyby dopiero teraz zaczynał karierę, to pewnie takie selfiaki byłyby na porządku dziennym. Bon Jovi u nas za chwilę. Ich It's My Life.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
4: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
3: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
4: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
3: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
4: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
5: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Kanka mleko świeże 2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Lody na patyku Grand 120 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
16: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

Myślę, że ich muzyka idealnie sprawdzi się w trakcie rozgrzewki przed aktywnością fizyczną. To Modern Talking w Radiu Jura. Wracamy do regionu, bo w sobotę trzeci ogólnopolski bieg pamięci bohaterów Monte Cassino. To wydarzenie na terenie gminy Konopiska, konkretniej w kompleksie Pająk. Na uczestników czeka 10-kilometrowa trasa, ale to nie wszystko. Tego dnia odbędzie się również widowiskowy bieg strażacki w pełnym umundurowaniu bojowym oraz wielki piknik służb mundurowych z pokazami sprzętu i atrakcjami dla dzieci, więc tym bardziej warto się pojawić. Początek tego wydarzenia o godzinie 10:00. Miłej zabawy!

0: takes me home. Ekipa Westlife w programie Po godzinach. Oni nadal istnieją, co prawda bez lidera Briana McFadena, ale jakoś dają sobie radę i na koncertach mają tłum fanów. Te duże, najbliższe koncerty we wrześniu i w październiku w Irlandii i Wielkiej Brytanii. A u nas już jutro kolejne nowości na dobry początek weekendu w Tanecznym Radio. Będzie trochę fajnej muzyki, więc polecamy się najpierw z rozgrzewką od 17, a później od 20 z naszą już weekendową imprezą. Taneczne Radio już na Was czeka, a za chwilę bez długiego czekania Armin van Buuren będzie In and Out of Love.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do

0: swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis STAG zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
1: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w Markecie Obi Centrum Handlowe M1.
2: Zrobisz to z Obi.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

0: Michael Bublé w programie Po godzinach w czwartek. Za chwilę będzie 19:00, sprawdzimy wiadomości i prognozę pogody, a po 19:00 seniorka, która tak kocha koncerty, że nawet w podeszłym wieku szaleje bardziej niż nie jeden młodzian i też z tego tytułu trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Będziemy też w regionie i sprawdzimy, co u nas w ten weekend. Bądźcie z nami. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama.
2: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
3: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
4: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Jest już 19:00, czas na wiadomości. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy wspólnie.
18: Były poseł i były wiceminister Jacek Rzet został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek.
19: Stało się to na wniosek Prokuratury Europejskiej. Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
18: Jacek Rzet nadzorował je jako wiceminister funduszy i polityki regionalnej w rządach Zjednoczonej Prawicy w latach 2020-2023.
19: Szczecińska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 19-letniego strażnika granicznego.
18: Mężczyzna w nocy zmarł w internacie.
11: Jak ustalono, 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol w internacie. To było w ich czasie wolnym i poza godzinami pracy. Rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Pokrzywdzony miał lat 19. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu.
19: Informowała Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
18: Pozostałych 2 mężczyzn trafiło do szpitala.
19: Litewskie wojsko odwołało alarm powietrzny dla części kraju.
18: Alert ogłoszono po wykryciu 2 dronów, które nadleciały od strony Białorusi. Poderwano na natowskie myśliwce.
19: Bezzałogowce zniknęły z radarów, teraz trwają ich poszukiwania. Wszyscy zatrzymani na morzu aktywiści z flotyli płynącej z pomocą do Strefy Gazy zostali deportowani z Izraela.
18: Rzecznik polskiego MSZ-u informował wcześniej, że zatrzymani przez izraelskie służby 2 polscy obywatele jeszcze dzisiaj opuszczą ten kraj.
19: Flotylla licząca około 50 jednostek z 430 aktywistami wypłynęła z południowej Turcji.
18: MSZ Izraela nazwał tę akcję chwytem PR-owym na usługach Hamasu. 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek stosowania kasków przez osoby do 16 roku życia jadące rowerami i hulajnogami.
19: Za złamanie tego przepisu będzie groził 100-złotowy mandat.
18: Na razie w sklepach rowerowych nie widać zwiększonego zainteresowania kaskami.
20: Z tej strony Lady nie zauważyłem tego, żeby jakieś zainteresowanie większe było kaskami. Może w innych sklepach.
21: Po kaski przychodzą?
22: Nie.
23: Po malutku, ale nie ma tak, że są tłumy.
21: Dużo trzeba wydać.
20: To zależy jaki kask. Może kosztować tam 100-150 zł, może kosztować i kilkaset złotych. Jak ktoś gdzieś spada z roweru czy z hulajnogi, to ta głowa pierwsza leci. No lepiej, żeby to, co chroni głowę, pękło, jak głowa ma pęknąć.
19: Usłyszał w sklepach rowerowych w Lublinie reporter Dominik Smaga.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Piątek, sobota i niedziela w Częstochowie zapowiadają się naprawdę dobrze pod względem pogodowym, bo ma być dużo słońca, choć tak naprawdę codziennie mogą też pojawiać się burze, a na termometrach świetnie. Jutro 21 stopni, w sobotę 22 stopnie, a w niedzielę to nawet i 25.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: 21 maja, o święcie herbaty to już dzisiaj mówiłem, jest też dzień odnawiania znajomości. W dzisiejszych czasach, kiedy to w parę sekund można nawiązać z kimś łączność, to może warto spróbować, to nic nie kosztuje, albo bardzo niewiele, najwyżej się dostanie po głowie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
0: A my wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Czas na hit zespołu ABBA, ale w wydaniu grupy Silver. Lay all your love on me. W programie Po godzinach w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To już są 4 minuty po 19.

0: Hypaton, Norma Jean Martin i Henri Piefard w programie Po godzinach. A teraz rekordzistka Guinnessa, 99-letnia Paulina Cany, która w sieci znana jest jako gangster granny. Ona pokazuje, że wiek to tylko zbiór przypadkowych cyferek i warto korzystać z życia przez cały czas. Zdobyła ten rekord jako najstarsza osoba, która na koncercie poddała się crowdsurfingowi. Wiecie, chodzi o to takie pływanie na rękach tłumu. Wielki szacunek dla tej pani, dla kogoś takie bilety na koncerty powinny być refundowane. Ile to daje szczęścia i radości. Piękny filmik z tym wyczynem jest w sieci. A u nas za chwilę grupa Ota One.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
4: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
5: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
6: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyli out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.

kiedyś Frida z Abby, a dużo później ekipa Bone Funk MCs, There's Something Going On w Radiu Jura. Była muzyczna przeszłość, a teraz weekendowa przyszłość. Pamiętajcie, że cały czas trwają 40. szybowcowe Mistrzostwa Świata Częstochowa 2026. To na lotnisku w Rudnikach. Tak będzie do 29 maja, więc jeśli będziecie w pobliżu, to warto wstąpić, no i popatrzeć, co się dzieje na miejscu i na niebie. Ceremonia zakończenia mistrzostw i wręczenie medali 30 maja o godzinie 12 na lotnisku w Rudnikach. No do tego czasu jeszcze na pewno dużo będzie się działo.

0: Rick Astley, Take Me To Your Heart w programie Po Godzinach. Lubicie testować różne rzeczy? Jeśli tak, to nie idźcie drogą mężczyzny, który w Cybertrucku od Tesli chciał przetestować tryb brodzenia i wjechał tym Cybertruckiem do jeziora. Pech chciał, że to było jezioro w parku krajobrazowym i oprócz mandatów za popełnione wykroczenia trafił też do aresztu za liczne naruszenia przepisów bezpieczeństwa wodnego. Może lepiej, że tak to się skończyło. Jakby zaczął testować inne systemy tego samochodu na drogach publicznych, to mógłby komuś zrobić krzywdę. Dodam tylko, że samochód za prawie 500 000 zł na nasze nadaje się już tylko na złom. Wniosek z tego jest taki: najpierw pomyśl, a później to zrób. Albo nie. Calvin Harris i Ellie Goulding u nas za chwilę. Oni dobrze, że to zrobili, że nagrali piosenkę Outside. Zagram za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
4: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
6: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w Markecie Obi Centrum Handlowe M1.

0: Robisz to z OBI.
1: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
0: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
0: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
0: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Wiadomo, że niskie ceny są.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Po reklamie.

0: Key West w programie po godzinach tuż przed 20. Za moment wiadomości i prognoza pogody, a po 20 odwiedzimy dwa rejony świata. Najpierw wybierzemy się na wakacje, a później postoimy w kolejce do zdobycia Mount Everestu. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Masz Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Jest już 20, jest Marlena Chudzio, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
6: Kapitan statku Hondius będzie jutro przewieziony z Holandii do Polski, dowiedziała się nasza korespondentka. Jan Dobrogowski to polski kapitan wycieczkowca, na którym wybuchła epidemia hantawirusa. Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą. Jak będzie przebiegać jego ewakuacja?
7: Kapitan będzie ewakuowany z Holandii, konkretnie z Rotterdamu, karetką. W Polsce zostanie przebadany i poddany kwarantannie. Jak się dowiedziałam, czuje się dobrze i nie ma objawów. Dopiero zdał jednostkę i opuścił pokład. Większość załogi opuściła natomiast statek w poniedziałek, zaraz po zacumowaniu w porcie w Rotterdamie i została poddana 42-dniowej kwarantannie. Czwórka Holendrów odbywa kwarantannę w swoich domach. Natomiast holenderskie Ministerstwo Zdrowia zaleciło, by na miejscu pozostało 17 filipińskich członków załogi, bo ich kraj nie zapewnia odpowiednich standardów medycznych i sanitarnych. W tym celu wybudowano na nadbrzeżu w porcie odizolowane miasteczko kontenerowe.
6: Ponad milion osób z całej Europy złożyło podpis pod obywatelską inicjatywą pod nazwą Stop niszczeniu gier wideo. Inicjatorzy skarżą się na to, że wydawcy potrafią im odciąć dostęp do gier, jeśli te okażą się być nierentowne albo stracą na popularności. Sprawa trafiła dziś na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie jest nasz dziennikarz Paweł Konieczny. Pawle, o jakie regulacje chodzi?
8: Chodzi o stworzenie przepisów, które pozwolą graczom na cieszenie się produktem dożywotnio lub w terminie, który jasno zostanie wskazany przez producenta lub sprzedającego grę.
9: To znaczy, że jeżeli ktoś kupuje produkt cyfrowy, to wie, na jak długo on będzie działał i że w ogóle architektura gier komputerowych będzie pisana w taki sposób, żeby jeżeli to jest możliwe, gry mogły działać bezterminowo. To znaczy, nawet jeżeli nie będą możliwe na przykład tryby multiplayer czy różnego rodzaju tego typu rozgrywki na serwerach producentów, to żeby można było umożliwiać na przykład tworzenie alternatywnych serwerów lub po prostu tworzenie środowisk takich, które nie będą wymagały połączenia z serwerem twórców gier.
8: Tłumaczył europoseł Piotr Miller. Przepisy mają ukrócić praktyki antykonsumenckie, ale muszą być tak skonstruowane, by nie zabić rynku gier na terenie Unii Europejskiej. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
5: 12 stopni tej nocy na termometrach w Częstochowie, nad ranem 10 w plusie i to będzie noc pogodna, jutro też dużo pogodnego nieba nad miastem, choć niewykluczone są burze. Jutro 21 stopni maksymalnie, w sobotę jeszcze cieplej, 22 stopnie, a w niedzielę to i 25.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
5: 3 minuty po 20 w czwartek, czyli już prawie mamy weekend. Jutro o tej porze będzie startować Taneczne Radio. A dzisiaj w programie po godzinach startuje Lady Gaga. How bad do you want me? Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
13: Radio Jura.

0: Julian Peretta, czyli dwie minuty naprawdę fajnych i dynamicznych dźwięków na naszej antenie Save the Night. Nie macie jeszcze planów na wakacje? Pytam, bo czytam właśnie, że Polacy w wakacyjnych podróżach pokochali Tunezję. Okazuje się, że wśród turystów jesteśmy drugą po Francuzach nacją, która odwiedza ten kraj. W ubiegłym roku Tunezję odwiedziło 300 tysięcy osób z Polski. Ciekawe, jak to wygląda w drugą stronę. No co, może są takie osoby na świecie, które na wakacje jadą tam, gdzie jest chłodniej niż w swoim rodzimym kraju. Numero uno za chwilę u nas będzie Tora, Tora, Tora w programie Po Godzinach.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Teraz w Biedronce Twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Zły śpiewa Przona w programie Po godzinach. Jutro po 20 polecamy się z Tanecznym Radiem. Fajną mieszankę numerów dla Was przygotowaliśmy, szczególnie wśród nowości. Zaraz po 20 polecamy się jutro na start weekendu, a dzisiaj polecamy się przy okazji czwartkowego wieczoru. Za chwilę OMD i ich Pandora's Box.
1: Radio Jura.

0: Bruno Mars w programie Po godzinach, a teraz pytanie, za czym ta kolejka stoi? Można je zadać w Nepalu, w ich języku oczywiście, po polsku to mogą nie zrozumieć. Otóż rekordowa liczba osób chciała wczoraj wybrać się na szczyt Mount Everest. Zdobyły go 274 osoby. To nie są dane ostateczne, bo jest taka opcja, że ktoś jeszcze po prostu schodzi i nie poinformował władz, że udało się to lub nie. Jeszcze trochę i nawet na Mount Everestie będzie tak tłoczno jak u nas w sezonie, na Giewoncie. Niczego nie można wykluczyć. Jennifer Lopez i David Guetta u nas za chwilę. Będzie Save Me Tonight.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na olsema.pl.

0: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

0: Jenny jako ostatni wokalista, który pojawia się w programie Po Godzinach w tym tygodniu, to dlatego, że jutro Taneczne Radio, a dzisiaj po 21:00 magazyn naszych dziennikarzy. Informacyjnie podsumujemy ten czwartek w regionie. Polecam i zapraszam, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21. Marlena Chudzio ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
9: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą ratyfikację nowej umowy Polski i Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Nowe przepisy rozszerzają zakres współpracy obu państw nie tylko na przestępczość zorganizowaną, ale na wszystkie przestępstwa przewidziane w prawie obu krajów oraz wybrane wykroczenia. Umowa przewiduje także poszerzenie katalogu organów uprawnionych do współpracy, w tym służb przygranicznych. 10 zawiadomień do prokuratury złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna po zakończonych dziś egzaminach maturalnych. Michał Krasoń. Michale, czego konkretnie dotyczą te zawiadomienia?
10: Chodzi o przypadki publikowania arkuszy egzaminacyjnych w internecie przed rozpoczęciem matur. Do sieci trafiły arkusze z języka polskiego, angielskiego i matematyki na poziomie podstawowym, a na poziomie rozszerzonym z chemii, biologii, matematyki, WOS-u, informatyki, geografii i historii. Dodatkowo kilkadziesiąt prac zostało już unieważnionych.
11: Zdający wnoszą telefon komórkowy na salę egzaminacyjną. Samo wnoszenie telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną powoduje unieważnienie tego egzaminu i takich przypadków mam już w systemie około 70.
10: Mówił mi Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dodatkowo 10 prac unieważniono za ściąganie.
9: Kierujący drezyną, który na stacji PKP Warszawa Powiśle spowodował wypadek z udziałem podmiejskiego pociągu pasażerskiego, w momencie zdarzenia był pijany. Warszawska prokuratura przekazała szczegóły groźnego incydentu, do którego doszło 1 maja. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Jakie są ustalenia śledczych?
12: Grzegorz T., kierując drezyną służącą do remontów, wychylił znajdujący się na niej dźwig nad tor, którym jechał pociąg Kolei Mazowieckich do Nasielska. Maszyna uderzyła w wagony, rozrywając poszycie. W składzie było 27 pasażerów oraz dwie osoby obsługi. Nikomu nic się nie stało, ale gdy zbadano uczestników zdarzenia, okazało się, że operator drezyny miał ponad promil alkoholu w organizmie. W tym stanie przyjechał na Powiśle z Warszawy Wschodniej. Okazało się też, że 10 lat temu był skazany przez sąd za prowadzenie samochodu po pijanemu. Kierownik robót i on usłyszeli teraz zarzuty umyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa w ruchu lądowym, które zagrażało zdrowiu i życiu wielu osób. Dodatkowo kierowca jest podejrzany o jazdę po pijanemu. Straty spowodowane wypadkiem przekroczyły 1 000 000 zł. Prokurator zabezpieczył hipoteki podejrzanych. Grozi im 8 lat więzienia.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: dużo słońca jutro w Częstochowie, ale też po południu czy wieczorem może się chmurzyć i nawet może być burzowo. Jutro 21 stopni maksymalnie. Kolejne dni jeszcze cieplejsze, bo w sobotę 22 stopnie, a w niedzielę w Częstochowie to nawet i 25. Początek przyszłego tygodnia też ciepły i też z masą słońca.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: 21 maja to jest czwartek, czas na magazyny dziennikarzy Radia Jura. Będziemy w Częstochowie, będziemy w naszym regionie i będziemy też dobrze grać. Na początek tej godziny George Ezra i jego Paradise. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, 4 minuty po 21.

0: Zbiórka krwi Częstochowskiego Legionu wraz z mundurowymi i terytorialsami na Placu Biegańskiego za nami. Teraz czas na podsumowania. Wczoraj do stojącego w centrum miasta krwiobusu zgłosiły się chętne 23 osoby, tylko 13 z nich mogło oddać krew. Każda kropla jest jednak bardzo cenna, a akcja przede wszystkim miała wymiar propagujący honorowe krwiodawstwo. W banku krwi przybyło jej prawie 6 litrów.
1: Przede wszystkim należy pamiętać, że służby mundurowe mają głęboko zakrzewione oddawanie krwi i u nich to jest norma i razem z nimi teraz promujemy właśnie oddawanie krwi w ramach kampanii krwiodawstwa w boju i potrzebie krwi nie szczędząc. To jest kampania organizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej, jak i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Także my jako Legion bierzemy udział w tej kampanii i organizujemy cykl akcji krwiodawstwa.
0: Po kwietniowej zbiórce w maju częstochowski Legion Klub HDK przygotował aż 2 akcje. I to nie jest ich ostatnie słowo. Teraz honorowi dawcy zapraszają nowe osoby do siedziby MPK 30 maja. Zawsze zbiórce towarzyszą niespodzianki dla odwiedzających.
2: Edukacja, poczęstunek dla dawców, gadżety, vouchery i różne atrakcje dla krwiodawców. Natomiast 30 maja, to jest sobota, będziemy się widzieć w zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i tam też będzie akcja krwiodawstwa zorganizowana przez nas, również w kampanii w boju i potrzebie krwi nie szczędząc. W ramach tej kampanii już odbyła się nasza kwietniowa akcja 29 kwietnia, gdzie blisko 80 osób oddało krew. Będziemy zachęcać do tego, żeby podzielić się cząstką siebie i uratować komuś życie.
0: Podsumowywał i zapraszał Piotr Gajda z oddziału Legionu, czyli Klubu Honorowych Krwiodawców w Częstochowie.
3: Radio Jura.

0: Po koniecznych remontach, które PKP prowadzi na przełomie maja i czerwca w Częstochowie i regionie, zauważymy konkretne zmiany na torach w trakcie jazdy pociągami, zwłaszcza jako pasażerowie, których podróże osobowymi składami mają się skrócić. Nowości będzie jednak więcej. Aktualnie kolejarze prowadzą inwestycje w taki sposób, aby nie wstrzymywać ruchu składów na linii między Częstochową a Koluszkami.
1: Prowadzimy prace, których efektem będzie podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km na godzinę, jak również większe bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. W ramach obecnie prowadzonych prac na przejazdach w Częstochowie na ulicy Cmentarnej i ulicy Morsztyna wymieniamy nawierzchnię, dzięki czemu usprawni się ruch samochodów podczas pokonywania torów. Prace są prowadzone etapami, aby utrzymać ruch pociągów. Najpierw obejmują jeden tor, następnie przeniosą się na drugi tor.
0: Informuje Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna. Kierowcy piesi mieszkańcy powinni zwrócić uwagę na konkretne terminy przy ulicy Cmentarnej oraz na Aniołowie przy Morsztyna. Zamknięte rogatki pozostaną jeszcze do wtorku. W obrębie każdego z przejazdów modernizację przewidziano na około tydzień. Zamknięcie przejazdów trzeba będzie powtórzyć, gdy ekipy przeniosą się na przeciwległy tor ruchu.
1: Pierwszy etap obejmujący jeden tor na ulicy Cmentarnej i Morsztyna zakończy się 26 maja. Następnie od 26 maja do 1 czerwca potrwają roboty na przejeździe na ulicy Karłowicza, który również zostanie zamknięty. Gdy rozpoczną się prace przy drugim torze, przejazdy zostaną ponownie wyłączone z ruchu drogowego, o czym poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Na czas robót dla kierowców wyznaczane są objazdy zgodnie z tymczasową organizacją ruchu drogowego.
0: Jak dodaje przedstawiciel PKP PLK, wreszcie na częstochowskich przejazdach kolejowych pojawi się najnowsza automatyka usprawniająca ruch i zapewniająca większe bezpieczeństwo przekraczania torów. Zyskamy jako kierowcy, wreszcie nie będzie przedłużającego się okresu zamknięcia rogatek przed torami.
1: Zostaną w pełni zautomatyzowane i wyposażone w samoczynne systemy z sygnalizatorami i rogatkami. Po najechaniu pociągu na czujnik nastąpi automatyczne uruchomienie sygnalizacji świetlnej w postaci migających czerwonych świateł, a zapory zaczną się zamykać. W efekcie zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Skróci się też czas oczekiwania przed zamkniętymi rogatkami i tym samym usprawni się komunikacja drogowa w tej części miasta. Dodatkowym zabezpieczeniem będą kamery monitoringu.
0: Mówił Rafał Wilgusiak z Biura Prasowego Polskich Linii Kolejowych. Na razie apelujemy o ostrożność i cierpliwość.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.

0: Zamiast walczyć z nielegalnym hazardem, sami weszli w układ z mafią od jednorękich bandytów. Sąd w Częstochowie skazał grupę celników Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze, którzy mieli tropić przestępców za łapówki, ostrzegali ich o planowanych nalotach i fałszowali dokumentację. Proces zakończył się wyrokiem skazującym.
1: Toczył się proces w sprawie przeciwko byłym funkcjonariuszom służby celno-skarbowej. Sąd okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w tej sprawie. Uznał generalnie oskarżonych winnych z popełnienia zarzucanych im czynów. Polegało na przekroczeniu uprawnień, także fałszowaniu protokołów i udzielaniu informacji przestępcom do zaplanowanych czynności w urzędzie. Uniewinnił tylko od zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, uznając, że nie ma dowodów na to.
0: Sprawa wyszła na jaw dzięki współpracy prokuratury i Policyjnego Archiwum Spraw Gospodarczych. Wyrok w tej głośnej aferze korupcyjnej jest nieprawomocny, przekazał nam sędzia Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie. Zarzutów było kilkadziesiąt, na ławie oskarżonych zasiadło 10 osób. Sam wyrok po zakończonym procesie liczy sobie aż 55 stron. Kilku ze skazanych bezwzględnie trafi za kraty, kilku pozostałych byłych już celników.

To koniec kolejnej ważnej ery. Z Rakowem Częstochowa żegna się Piotr Obidziński, dotychczasowy prezes, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, oficjalnie opuści struktury klubu 30 czerwca. Obidziński kierował Rakowem od lutego 2023 roku. Za jego kadencji klub wywalczył historyczne Mistrzostwo Polski, awansował do fazy grupowej Ligi Europy oraz fazy Pucharowej Ligi Konferencji, a także rozwinął infrastrukturę handlową i treningową. To kolejne potężne rozstanie po ogłoszonych w tym tygodniu odejściach Iwiego Lopeza, Zorana Arsenicia oraz Oliwiera Zycha.

0: Polski Stadion Lekkoatletyczny doczeka się remontu. W marcu magistrat ogłosił przetarg. Oferty można było składać do 19 maja. Anna Kruszewska z najnowszymi informacjami.
1: 6 ofert wpłynęło w przetargu dotyczącym modernizacji infrastruktury lekkoatletycznej na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym w Częstochowie. Najkorzystniejszą cenowo propozycję przedstawiła firma Benbud z Żor, która wyceniła realizację inwestycji na 6,5 miliona złotych. Prace obejmą m.in. wykonanie nowej syntetycznej nawierzchni bieżni, przebudowę rozbiegów, modernizację odwodnienia oraz infrastruktury do konkurencji technicznych. Inwestycja ma umożliwić uzyskanie stadionowi certyfikatu kategorii 4A Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Część kosztów pokryją środki województwa i Ministerstwa Sportu.
0: Zgodnie z założeniami prace wraz z odbiorem mają zakończyć się do końca września 2027 roku.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: czwartek w wiadomościach Radia Jura. To o tych tematach mówiliśmy. Anna Kruszewska, zapraszam. Posłuchajcie podsumowania. Majowa sesja Rady Miasta bez rozpatrywania i głosowania uchwały na temat udzielenia absolutorium dla prezydenta miasta za miniony rok. Zawsze o tej porze skład Rady ocenia wykonanie rocznego budżetu, głosuje też wotum zaufania. Radni prawej strony nie wyobrażają sobie przegłosowania poparcia Rady dla zawieszonego w czynnościach prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.
1: Wyjątkowo, no i nie wiedzieć czemu, może przyjęty zwyczaj, że to właśnie na sesji majowej jest absolutorium. W tym roku właśnie jest przełożone na czerwiec. Terminy, wiadomo, muszą być. Ale no oczywiście nie jest to dla nas zaskoczenie, bo prezydent zawieszony nie może się z nami kontaktować, przychodzi do budynku. Cała sytuacja, która jest wokół, już nie mówię pana prezydenta, ale wokół urzędu, jest bardzo, bardzo niekorzystna dla Częstochowy, dla nas. Duży inwestor, mniejszy, średni będzie chciał zainwestować. Jaki inwestor zgodzi się zaryzykować własną reputację w takim mieście?
0: Mówił przed czwartkową sesją radny Piotr Wrona. Prawo samorządowe zobowiązuje Radę Miasta do podjęcia decyzji o absolutorium dla prezydenta przed 30 czerwca. Za miesiąc taki punkt musi więc pojawić się w porządku obrad.
2: Sytuacja prezydenta, który ma postawione zarzuty przez prokuratora, zarzuty korupcyjne, do czerwca się nie zmieni, no bo sąd nie rozpatrzy tej sprawy i nie rozstrzygnie, nie wyda wyroku, ani nie zostaną złagodzone te środki zapobiegawcze. Ta sytuacja moralnie i prawnie nie zmieni się. Absolutorium czy w czerwcu, tak, to jest ostateczny termin. No ja sobie nie wyobrażam udzielenia absolutorium przez Radę Miasta w sytuacji, gdzie jeden z zarzutów dotyczy zmiany przez prezydenta budżetu i umożliwienie w ten sposób działań korupcyjnych.
0: Komentuje częstochowski radny PiS Paweł Rukrza. Aktualnie bezkrólewie na szczytach samorządowej władzy w Częstochowie nie sprzyja miastu, pracy samorządu i burzy. I tak nadszarpnięty wizerunek miasta w skali kraju, mówi radny Rukrza. Jakie przewiduje następne kroki?
2: To bardzo mocno rzutuje na funkcjonowanie naszego samorządu. Poczynając od złego wizerunku miasta, gdzie przekazuje się informacje na zewnątrz, że to jest miasto, gdzie władza jest skompromitowana, gdzie władza ma postawione zarzuty, bo nie tylko prezydent. Z drugiej strony sam urząd nie działa dobrze. Sami urzędnicy wyczuwają pewną prowizorkę.
3: Co dalej? Czy będzie jakakolwiek inicjatywa referendalna?
2: My na pewno postawimy wniosek, by głosować za nieudzieleniem absolutorium. Kolejnym instrumentem będzie kolejny wniosek, uchwałę o referendum. Reszta należy już do mieszkańców.
0: Ewentualne referendum związane z odwołaniem prezydenta czy Rady Miasta może odbyć się w wyniku społecznej inicjatywy częstochowian, dodaje nasz rozmówca. Radnego Pawła Rukrze pytał Mariusz Osyra. Sesja czerwcowa ma być zwołana 25 czerwca. Ponad 3,5 kilometra drogi do przebudowy. Jest zielone światło dla inwestycji między Ślęzanami a Lelowem. Tutejszy samorząd wsparł finansowo całe zadanie, a wojewoda śląski wydał decyzję o zezwoleniu na to przedsięwzięcie. Mamy tym samym kontynuację przebudowy DK46, która trwa już od 2023 roku. Wspomniany odcinek ma być gotowy za 2 lata.
4: Wojewoda śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy DK46 na odcinku Ślęzanami. Prace budowlane na tym odcinku ruszą po podpisaniu umowy z wykonawcą, którego wyłonimy w postępowaniu przetargowym. Rozbudujemy odcinek o długości około 3,6 km. Droga zachowa jednojezdniowy przekrój z jednym pasem ruchu w obu kierunkach. Zostanie dostosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś, a szerokość jezdni po rozbudowie wyniesie 7 metrów.
0: Wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej to tak zwany dokument ZRIT, niezbędny dla dalszych kroków. Mówi dla Radia Jura Szymon Haczek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Jak już informowaliśmy, w realizację zadania włączą się samorząd. Gmina Lelów przeznaczy 200 tysięcy na budowę ciągu pieszo-rowerowego.
4: Ścieżkę pieszo-rowerową połączymy z chodnikiem w Lelowie. Istotnym elementem inwestycji będzie również przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą wojewódzką nr 789 oraz drogą gminną w Ślęzanach. W miejscu obecnego skrzyżowania wybudujemy 4-oblotowe rondo, które przez dostosujemy do obsługi przejazdów nienormatywnych. Przebudujemy również inne skrzyżowania z drogami gminnymi. W miejscach funkcjonujących dziś przystanków komunikacji zbiorowej zaplanowaliśmy w uzgodnieniu z gminą Lelów obustronne zatoki autobusowe. Przebudujemy także istniejące zjazdy do posesji, a także wybudujemy nowe.
0: Mieszkańcy Lelowa i kierowcy poruszający się DK46 w tym rejonie zyskają o wiele więcej, bo dziś funkcjonujące skrzyżowania są mało przepustowe, a rondo usprawnić ma ruch na obleganej krzyżówce z drogą wojewódzką. Okoliczni mieszkańcy będą też chronieni przed hałasem, a jakie korzyści z myślą o pieszych? Na pewno poprawi się ich bezpieczeństwo, argumentuje GDDK IA.
4: Przejścia dla pieszych zostaną dodatkowo doświetlone. Nie zapomnieliśmy również o kanalizacji deszczowej. Uzupełnieniem inwestycji będzie nowe oświetlenie uliczne w technologii LED. Ponadto wybudujemy ekrany akustyczne. Powstaną na odcinku ponad 2 km w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Wcześniej wykonaliśmy analizę akustyczną, która wykazała konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem. DK46 o długości ponad 240 km przebiega przez województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie.
0: O przygotowywanej inwestycji między Ślęzanami a Lelowem mówił Szymon Haczek z GDDK IA w Katowicach. Kultura nie boli, co udowadnia od 10 lat częstochowska społeczność Plasteka. Daje nam wszystkim też dobry przykład. W środę na Placu Biegańskiego odbyła się jubileuszowa edycja popularnej akcji społecznej, która przyciągnęła tłumy mieszkańców. W sercu byliśmy w samo południe z mikrofonem Radia Jura. W autobusie MPK pojawiła się mobilna wystawa prac uczniów z ważnymi hasłami.
5: Nasz autorski, unikatowy pomysł na prezentację prac uczniów od 2015 przy okazji akcji Kultura nie boli. Korzystamy z uprzejmości Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie, który udostępnia nam autobusy miejskie, w których prezentujemy pracę uczniów. Rokrocznie jest inny podtytuł akcji. W tym roku jest to takie podsumowanie, ponieważ mamy jubileusz, jest to 10. edycja, w związku z czym tytuł to jest 10 razy kultura.
0: Mówi nauczycielka z Zespołu Szkół Plastycznych Agnieszka Tyrman, z pracownik projektowania graficznego. Dzięki młodzieży w centrum miasta zrobiło się niezwykle kolorowo, głośno i muzycznie, a dobrą energią dzieliły się ze wszystkimi zaproszone muzyczne gwiazdy. Imprezę zasilił lider zespołu Tilaf Muniek Staszczyk. Swoją wyjątkową misję i artystyczny przekaz prezentowała przede wszystkim nasza młodzież.
6: Kultura nie boli, znany nam już szyld, śledzimy od 10 lat poczynania Plastyka. Jest jakaś sprawczość tej akcji?
7: Myślę, że tak. W całej naszej szkole, jak się gdziekolwiek, wszędzie wiszą te plakaty z poprzednich edycji. Na ulicy widzimy osoby, które są autorami i staramy się to kontynuować, bo wiedzieli, że oni coś dobrego robią i my też chcemy to robić dalej, bo coś wnosi do tego naszego małego tutaj społeczeństwa.
6: Jak to jest z tą naszą kulturą na co dzień? Czy ciągle musimy pracować na tym polu?
7: Pracować zawsze trzeba. Na pewno coś się zmieniło.
0: Z Hubertem Kurzaczem z częstochowskiego Plastyka rozmawiał Mariusz Osyra. Świętowanie rozpoczęło się dzień wcześniej od otwarcia specjalnej okolicznościowej wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki. Na bieganie były dodatkowe atrakcje dla młodszych i starszych. Przedstawienia, koncerty i nieśmiertelne hasła akcji Kultura nie boli, które mają nas uwrażliwić na co dzień. Czy przez te 10 lat akcji udało się nam coś wokół poprawić?
8: Mi się wydaje, że tak, ale jednak musimy zwiększyć tą świadomość, że nie można na przykład śmiecić na ulicy. Denerwuje mnie niesprzątanie po swoich zwierzętach.
9: Często zapominamy, że po drugiej stronie ekranu, za tym anonimowym awatarem, siedzi człowiek. Dziękujemy.
7: Zawsze będzie coś, co trzeba poruszyć. To nie zniknie, ale może być lepiej. Możemy się starać, żeby było lepiej. Zawsze się coś znajdzie, ale miejmy nadzieję, że będzie tego coraz mniej i będzie coraz ciężej znaleźć temat do kultury niewoli.
0: Powiedzieli nam częstochowscy uczniowie, kampania Plasteka wróci zapewne za rok.
10: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
0: Kolejarzem łatwiej zostać w naszym regionie niż w innych częściach kraju. Koleje śląskie ruszają na łowy do szkół i uczelni, bo docelowo chcą zwiększyć zatrudnienie do około 2000 osób. Przewoźnik nawiązał współpracę z 13 placówkami edukacyjnymi, by zapewnić sobie przyszłe kadry. Do końca dekady zatrudnienie w spółce ma wzrosnąć docelowo o o 1/3.
11: Wraz ze wzrostem znaczenia transportu kolejowego i inwestycji w kolej rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Dziś Koleje Śląskie zatrudniają 1400 osób, z czego ponad połowę stanowią pracownicy odpowiedzialni bezpośrednio za prowadzenie i obsługę składów. W związku z tym to bardzo dobry moment, aby związać swoją przyszłość z koleją. Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
0: Aktualnie większość pracowników spółki to maszyniści, konduktorzy i kierownicy pociągów. Dynamiczny rozwój branży sprawia, że nowoczesne miejsca pracy na torach czekają na młodych fachowców, mówił nam Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
10: Więcej na radiojura.pl.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Jest już 22, jest Katarzyna Podraza. W takim razie posłuchajmy wiadomości z kraju i ze świata.
5: Siły USA w Polsce nie zostaną zmniejszone. Rozmawiamy o stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Poinformował o tym wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski po rozmowach w Waszyngtonie. Na jego konferencji prasowej był nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
6: Dobry wieczór. Tak, dopytywałem ministra o sprawę w czasie konferencji prasowej, bo w ostatnich dniach słyszeliśmy o redukcji sił w Europie, wstrzymaniu rotacji do Polski. Minister powiedział mi, że dotąd takiej zgody nie było nigdy wcześniej i Amerykanie nie chcieli dotąd rozmawiać na temat właśnie stałej bazy, zapewniał mnie minister. Teraz ten temat jest na stole. Oczywiście pamiętajmy, że to dla nas ogromne koszty, bo stała obecność wymaga infrastruktury dla żołnierzy, ich rodzin, to niemal potrzeba wybudowania małego miasteczka. W czasie konferencji prasowej minister mówił także, że rozmawiał o sprawie rotacji sił do Polski. Powiedział, że jest ona zawieszona. Na razie nie ma mowy o redukcji sił w Polsce.
5: Prokuratura Regionalna w Poznaniu czeka na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie ekstradycji Marcina P., prezesa internetowego kantoru cinkciarz.pl. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych.
7: Jest to śledztwo, które dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z korzystaniem z platformy wymiany walut cinkciarz. Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. Środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych.
5: Mówi prokurator Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. Komisja Europejska przyzna Ukrainie niższe kontyngenty na stal. Do tej pory Kijów w związku z wojną korzystał niemal z nieograniczonego eksportu do Unii, w tym do Polski. Nowe środki ochronne wejdą w życie od 1 lipca. Na linii Katarzyna Szymańska Borginą. Kasiu, co to oznacza dla polskiego hutnictwa?
8: Polska branża hutnicza jest zadowolona z objęcia Ukrainy ograniczeniami, bo krajowe huty bardzo ucierpiały z powodu zalewu ukraińską stalą, gdy Bruksela zniosła cła w zeszłym roku. Jednak jak przekazał mi prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka, to dopiero pierwszy krok w stronę ratowania krajowego przemysłu. Kluczowe znaczenie ma poziom tego bezcłowego kontyngentu i jak zostanie on rozdzielony między poszczególne kategorie produktów, a to jest dopiero negocjowane między Komisją a Ukrainą. Chodzi o to, żeby nie wszystko trafiało na polski rynek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
4: To będzie ciepła noc w Częstochowie, bo tak średnio 12 stopni, nad ranem 10, noc to też będzie pogodna. Jutro sporo pogodnego nieba nad Częstochową, chociaż wieczorem, wcześniej nawet po południu mogą występować lokalne burze. Jutro w Częstochowie maksymalnie 21 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
4: Kończymy ostatni w tym tygodniu magazyn Dziennikarzy Radia Jura. Więcej tematów z Częstochowy i regionu znajdziecie w portalu radiojura.pl. Tam warto zaglądać. Łukasz Jakubczyk, ja dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro po 17 w Tanecznym Radiu. Będziemy witać weekend, także już się nie mogę doczekać. Dobrej nocy, bye bye.
3: Radio Jura.

0: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: To jest Radio Jura.
1: Masz w sobie światła po same krańce ust.